0: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że rozpoczęło się operowanie polskiego i sojusznicznego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny i są związane z atakami Rosji na Ukrainę. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, czytamy w komunikacie na portalu X. Jak informowaliśmy w faktach, rosyjska armia zaatakowała Kijów dronami i rakietami. Według najnowszych danych ranne są 3 osoby. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormus i jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social. Amerykański przywódca dodał: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Według Trumpa wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi. Do podpisania memorandum ma dojść w najbliższy piątek w Szwajcarii. W kolejnych 60 dniach strony mają prowadzić negocjacje w sprawie szczegółów, m.in. dotyczących irańskiego programu nuklearnego i zniesienia sankcji. Jednocześnie część irańskich źródeł podaje, że porozumienie nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzone w Teheranie i wymaga dalszych uzgodnień. Na zegarach 1:30 po 2:00 to są fakty w RMF FM. W nich teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do przerwy w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem w Filadelfii wyrównana gra i bezbramkowy remis. W pierwszych 45 minutach padł tylko jeden celny strzał. Jego autorem był napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej Nicolas Pepe.
1: Są i takie fakty.
0: Niecałe 2 tygodnie zostały do początku wakacji. W nowym tygodniu w wielu szkołach wystawione będą końcowe oceny. Przed częścią uczniów jeszcze ostatnie dni wytężonej pracy.
2: Ja mam ciągle testy. Nauka.
3: Czekacie mocno na to, co będzie za 2 tygodnie?
2: Tak. Wiem, że na pewno 22 tam czerwca do kina jedziemy z klasą.
3: A oceny już macie wystawione?
2: Jeszcze nie.
3: Jak już przyjdzie 27 czerwca, jak już zaczną się wakacje, to co zrobicie?
2: Zacznę skakać po kanapie.
3: Z radości?
2: Tak. A ja planuję od razu już się spakować na obóz. Potem jeszcze bardziej cieszę się na to, że tam jedę z koleżanką do dziadków.
3: Jak już zaczną się wakacje, to co pomyślicie sobie wtedy?
2: Hurra!
0: Usłyszał od uczniów Warszawskiej Szkoły Podstawowej nasz reporter Michał Dobrołowicz. Do zakończenia roku szkolnego zostało już tylko 11 dni. Było amatorsko i trudno. Pożyczaliśmy maty od sekcji judo, oglądaliśmy rysunki, a wiedzę czerpaliśmy z książek. Tak pionierzy japońskiej sztuki walki aikido opisują to, jak zaczynali ćwiczyć. Przy okazji uroczystości 50 lat aikido w Polsce nasz reporter Maciej Sołtys rozmawiał w Poznaniu z sensejami Piotrem Borowskim i Romanem Hoffmanem.
4: Początki były trudne, początki były dość amatorskie. Jednak korzystaliśmy z różnych wzorców, między innymi bardzo szanuję i pamiętam senseja Mariana Osińskiego oraz naszego pierwszego japońskiego koordynatora, mentora, jakim był sensei Ichimura Toshikazu.
5: Jak to aikido się rozwijało? Skąd na początku braliście te wzorce? To znaczy, czy od razu mieliście kontakt z Japonią, czy trzeba było troszkę szyć i na przykład korzystać z jakichś podręczników?
4: Oczywiście, że te czasy były dość pionierskie, a zatem korzystaliśmy z każdych możliwych źródeł. Przede wszystkim na szczęście byli instruktorzy o dobrym przygotowaniu, tak jak tu mój przedmówca powiedział, z różnych innych dyscyplin sportu pokrewnych jak judo i zapasy. Korzystaliśmy z ich sprzętu, ale i też w ich obiektach głównie. Natomiast rzeczywiście ten element techniczno-taktyczny docierał do nas rzeczywiście drogami dość, można powiedzieć, niekonwencjonalnymi. Ktoś gdzieś dostał w prezencie jakąś książkę. To ktoś gdzieś miał okazję być na jakimś pokazie, konsultacji, seminarium i tak dalej. To były niezwykle trudne czasy ze względu na czas panującej komuny tak zwanej, a zatem wszystkie wizyty międzynarodowe były naprawdę ograniczone i to był wielki problem. I tutaj właśnie dzięki staraniom instruktorów, którzy wspierali i rozwijali po ośrodku szczecińskim, po ośrodku senseja Osińskiego na południe, w różnych miejscach, rzeczywiście korzystaliśmy z różnych źródeł. Ale ważne było, że próbowaliśmy to skoordynować w jakiś sposób. No i taką taką formą koordynacji rzeczywiście był ten kontakt, moim zdaniem, prywatnym, osobistym, z senseiem japońskim, czyli z senseiem Toshikazu Ichimura, który dał nam taki wgląd, jak może wyglądać baza, podstawa ruchu pochodząca, uwaga, no, z kraju kwitnącej wiśni.
5: Przez 50 lat, jak to aikido się zmieniło? Czy ono się zmieniło w ogóle?
6: No na pewno, dlatego że dochodziło do takich sytuacji, one były po prostu nagminne, gdzie my ćwicząc kilka miesięcy, powiedzmy 12 miesięcy też, już zakładaliśmy sekcje, a więc nasz rozwój techniczny nie był za wysoki, ale byliśmy bardzo młodzi wtedy, mieliśmy po 20 kilka lat. Pęd do rozwoju tego aikido był niesamowity, jeżeli chodzi o działanie instruktorskie. Każdy chciał zostać tym instruktorem. No i niektórym to się powiodło. Co na załączonym obrazku tutaj widać, że jest spora grupa tych instruktorów jeszcze z lat 70. i 80., którzy dzisiaj są na naszym spotkaniu.
5: No właśnie, bo tych ludzi, którzy ćwiczą te 50 lat, jest całkiem sporo. Czy to oznacza, że ci ludzie mają teraz po 60, niektórzy dobiegają do 70. Czy to oznacza, że aikido jest dla każdego, to znaczy w każdym wieku, od dzieciaka do... Nie chcę użyć słowa seniora, tak? Ale w każdym wieku?
4: Jest takie przyzwyczajenie, określenie, powiedzenie, że możesz ćwiczyć w każdym wieku. No to tak, oczywiście, ale przede wszystkim trzeba to chcieć robić. Jeżeli ktoś nie ma woli jakiejś poszukiwawczej, pracy nad własnym ciałem, nad pewną perspektywą, która jest przed nim, to jakby nie zmuszę go do robienia czegoś, czego on nie chce. Więc jest to ważne, żeby pewien rodzaj zainteresowań, który kumuluje się w takich sytuacjach jak aikido, gdzie na przykład nie ma zawodów sportowych, nie ma osiągnięć typu medal, puchar i nie ma tych zamienników sukcesu krótkiego, tylko jest tak zwana praca długoterminowa. No cóż, tak jak dostrzegamy, no niektórzy są po prostu znudzeni, niektórzy są wytrwali. Więc jeżeli trafiło na tych pasjonatów tak zwanych, to trwają do tej pory. Rzeczywiście, szanuję ich za to, bo niestety niektórym nie udało się dotrwać do naszego jubileuszu, do tych 50 lat, odeszli z różnych powodów, natomiast odeszli zarówno żyjąc, jak i niestety poprzez odejście fizyczne, mówiąc krótko.
5: Pytanie o przyszłość, bo 50 lat to dobry moment, żeby sprawdzić, co się udaje, a co się nie udaje. Czy w tych czasach, kiedy mówię o wszystkich, o dzieciach, o dorosłych, 3-sekundowa rolka w telefonie nie przyciąga uwagi, czy aikido ma szansę?
6: Myślę, że tak. Jest sporo grup dziecięcych w różnych miejscach naszego kraju. I to jest jakby przyszłość aikido, która być może, jeżeli przejdą do tych grup starszych dzieci, to aikido nie umrze taką śmiercią naturalną. Chociaż obserwujemy wyraźny wzrost ćwiczących, ale to są ludzie już w granicach 45+, 50+, więc wielu instruktorów, prowadząc te zajęcia, ogranicza te niebezpieczne formy, na przykład walki, bo aikido jest przecież sztuką walki, do jakiegoś aspektu zdrowotnego, po to, żeby osoby, które mają 50 lat, znajdowały radość w treningu aikido, a przy tym również postrzegały to jako aspekt zdrowotny.
4: No właśnie, tutaj idealnie chciałbym tylko dodać i uzupełnić to, co powiedział Piotr, że ja pamiętam teraz, bo to mi się skojarzyło, że nasz ten wspomniany już japoński sensei Toshikazu Ichimura, on zawsze podkreślał, że aikido ćwiczymy, żeby rozwijać nie tylko właśnie technikę obronną, ale również, żeby zwracać uwagę na rozwój naszego ciała, które ma nam służyć, no w miarę w dobrej formie jak najdłużej. Natomiast aspekt pracy z dziećmi, młodzieżą, no teraz rzeczywiście zauważamy jakby diametralną zmianę motywacji młodzieży do takich działań typu aktywność fizyczna, ponieważ my kiedyś mieliśmy po prostu, byliśmy pasjonatami sztuk walk. Natomiast teraz trzeba mocno zachęcać dzieci, a zwłaszcza zauważyłem jako pedagog, jako trener pracujący z młodzieżą, nawet i trudną, bo uczę również takich form, jak się zachować, gdy na przykład jest zbyt duży poziom agresji u młodzieży, to rzeczywiście takie sztuki walki jak aikido mogą w tym pomóc, są dobrym narzędziem, ale no, nie zastąpią pracy kalistenicznej z rodziną. No niestety to się troszkę przebudowało. Instruktorzy muszą iść z duchem czasu i no, być na bieżąco. Nie jest to łatwe zadanie i nie wystarczy tylko umieć dobrze wykonać technikę aikido, ale również trzeba być dla nich świadomym, dobrym pedagogiem, dobrym wzorcem. Czego wszystkim instruktorom życzę, żeby byli ciągle wspaniałymi wzorcami i pedagogami.
5: No, ja mam jeszcze jedno pytanie. Ono jest trudne, dlatego że dla przeciętnego słuchacza radia RMF aikido jest niezwykle egzotyczne. Jak byście w 30 sekund opisali aikido?
6: No na pewno jest to forma walki, o czym tutaj wspominaliśmy. Jest efektywną formą walki, natomiast no, żeby osiągnąć efektywność, to trzeba jednak kilkunastu lat treningu. Tak może krótko.
4: A dla mnie, może powiem krótko, uzupełniając to, co powiedział Piotr, wytrwałość, uwaga, solidność, rzetelność, a przede wszystkim zauważanie innych w tym wszystkim. Także to jest takie i budowanie zadowolenia. W zasadzie, gdybyśmy nie byli z tego w jakiś sposób szczęśliwi, to raczej chyba dawno byśmy zaniechali. Także buduję zadowolenie i szczęście osobiste. Wszystkim tego życzę, jeżeli się zajmują aikido, ale przede wszystkim w ogóle zdrowia i szczęścia.
0: Z sensejami Piotrem Borowskim i Romanem Hoffmanem rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

ulepionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: not funny.
1: Południa ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: I found the way out.
1: RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Dzisiaj zatem czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Symbol ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej w płomieniach po rosyjskich atakach na Kijów. Resort zdrowia szykuje apelację od wyroku w Brukseli. Chodzi o gigantyczną karę finansową za nieodebrany zapas szczepionek. Wybrzeże Kości Słoniowej prowadzi w końcówce meczu z Ekwadorem, w drugim meczu grupy E na Mundialu. Kijowska Pecherska Ławra, jeden z najważniejszych symboli ukraińskiej historii religijnej i kulturalnej, stanęła w płomieniach po rosyjskim ataku. Informują o tym lokalne władze. Sobór Pecherskiej Ławry został trafiony bezpośrednim uderzeniem i stanął w płomieniach. Podobnie jak pobliski wieżowiec mieszkalny, przekazał szef administracji wojskowej Kijowa, Tymur Tkaczenko. Dodał, że Kijów jest pod zmasowanym atakiem rakietowym. Według burmistrza miasta, Witalija Kliczki, co najmniej 5 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. W wielu dzielnicach słychać eksplozje, a władze wciąż apelują do mieszkańców o pozostanie w schronach. Ukraińskie siły powietrzne informowały, że stolica była atakowana równocześnie z kilku kierunków. Agencja Reutera zwraca uwagę, że uderzenie nastąpiło krótko po rozmowach prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, z Donaldem Trumpem na temat możliwości zakończenia wojny z Rosją. A jak informowaliśmy w faktach, w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej operują nasze myśliwce. W gotowości są także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania mają charakter prewencyjny i służą zabezpieczeniu polskiej przestrzeni powietrznej, a siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. Początek sierpnia to możliwy termin złożenia przez Polskę apelacji w sprawie niewykorzystanych szczepionek przeciwko COVID-19 od firmy Pfizer, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przed weekendem resort zdrowia formalnie dostał wyrok belgijskiego sądu. Chodzi o ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrany zapas preparatu. Jaka będzie teraz reakcja Polski? Wyjaśni Michał Dobrołowicz.
3: Po pierwsze, złożymy apelację, a wraz z nią wniosek o to, żeby do czasu jej rozpatrzenia nie wykonywać wyroku, czyli żeby w praktyce Polska nie musiała na razie płacić ani jednego euro. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk przyznaje, że rząd cały czas liczy się z tym, że tę kwotę jednak trzeba będzie zapłacić.
4: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów i nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. Mamy zgodność, że no nie może się to też odbyć kosztem pacjentów.
3: W tym tygodniu Polska otrzymała też kolejne wezwanie do zapłaty w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Tym razem chodzi o dodatkowe 170 milionów złotych podatku od przegranej sprawy. Nasz kraj zakwestionował to żądanie i na razie wysłał notę dyplomatyczną w tej sprawie.
2: Teraz mamy dla Was jeszcze raport z Mundialu. W drugim meczu grupy E, czyli rywalizacji Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem, w końcówce meczu prowadzi Wybrzeże Kości Słoniowej. Gola w pierwszej minucie czasu doliczonego zdobył Wilfred Singo. Kolejne spotkanie za niespełna godzinę. O 4:00 Szwecja podejmie Tunezję. W parkach, lasach czy na skwerach można teraz znaleźć podloty. To ptaki, które dopiero uczą się latać. Ornitolodzy przypominają, że jeżeli nie są w ruchliwym miejscu, to nie należy im pomagać.
5: Podloty to są takie ptaki, które wyszły już z gniazd, nie potrafią jeszcze do końca latać, ale już próbując uczyć się latać, pokonują pewne odległości, czasami bardzo nieporadnie, przez co lądują na trawnikach, gdzieś tam na chodnikach, na ulicach. Podlotów nie zabieramy do domu, nie wozimy do ośrodków rehabilitacji ptaków. Są to ptaki, które są obserwowane przez dorosłe, przez rodziców i są dokarmiane i one w ciągu kilkunastu dni osiągną zdolność już lotu, samodzielnego poruszania się i absolutnie będą sprawnymi ptakami.
2: Mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Bądźmy wrażliwi na krzywdę zwierząt, ale też przyrodzie nie przeszkadzajmy. W ostatnią sobotę setka uczestników ruszyła na Marsz Śledzia. To 12-kilometrowa trasa ciągnąca się przez Rybitwą Mieliznę, która łączy Kuźnicę na Helu z Rewą. O historii i samym przebiegu marszu z organizatorem, pierwszym śledziem, Radosławem Tyślewiczem, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Na ile tak naprawdę Marsz Śledzia to marsz?
7: Jakieś 85%.
6: Aż tyle można przejść z Kuźnicy do Rewy?
7: Tak, na 12 kilometrów tak naprawdę do przepłynięcia, w sensie części, której nie da się przejść ze względu na sztucznie pogłębiany tor podejściowy do Pucka, to jest około kilometr, kilometr 200, zależy po prostu od stanu wody. No i mamy teraz najnowsze pogłębione podejście do przystani rybackiej w Kuźnicy, to jest jakieś następne 100-150 metrów. Natomiast całą resztę trasy idziemy albo całkiem po suchym, albo w takiej wodzie powyżej kostek.
6: Całkiem po suchym, czyli nawet powyżej poziomu morza.
7: Tak, w tym roku, przynajmniej byłem w zeszłym tygodniu na takim rekonesansie i faktycznie wystawało tego suchego bardzo dużo. To nie jest reguła i w tym roku nawet się tego nie spodziewałem, bo normalnie jeżeli mamy duże zalodzenie w ciągu zimy, a w tym roku tak było, to ten lód potrafi ten cały nagromadzony piasek rozjechać, wepchnąć z powrotem do morza. Natomiast w tym roku jakoś ten efekt nie nastąpił. No mieliśmy mniej więcej 2 miesiące temu jeden z najniższych stanów Bałtyku w ogóle i prawdopodobnie w tej chwili się po prostu jeszcze nie odbudował do takiego poziomu, jak to ma miejsce zazwyczaj, i w tej chwili tego suchego znowu wystaje dużo.
6: Czy właśnie pora roku jest ważna? Czy specyfika miejsca? No jak to możliwe, że można przejść zatokę?
7: Znaczy, tak naprawdę to już 24 rok maszerujemy. W przyszłym roku mamy ćwierć wieku. Natomiast to też się troszeczkę zmieniało. Pierwsze nasze przejścia, kiedy to się nie nazywało jeszcze Marsz Śledzia i było nas tam kilku ratowników i nurków, którzy zabijali jakąś nudę weekendu majowego i postanowili to przejść, bo zobaczyliśmy na mapie, że jest taki pas mielizn tak naprawdę, a nie suchego lądu. Więc były to przejścia majowe. Mieliśmy też, czy mamy na koncie jedno przejście w lutym na urodziny Gdyni na 10 lutego, ale już potem nie wróciliśmy nigdy do tego pomysłu. Natomiast potem przez wiele lat maszerowaliśmy zawsze po 15 sierpnia, a od mniej więcej czasu COVID-u maszerujemy nie później niż do końca czerwca. Skąd takie zasady? Te zasady wynikają z przepisów, a tak naprawdę z decyzji administracji morskiej, ponieważ to były dłuższe konsultacje a propos planu zagospodarowania Zatoki i w ogóle obszarów morskich w Polsce. I na podstawie tego co roku dostajemy decyzję administracyjną, o jakiej porze roku powinniśmy iść, żeby w najmniejszym stopniu zakłócać migrację ptaków albo cokolwiek innego. I stąd takie ustalenia. Ostatnich kilka lat jest ta decyzja, że to musi być nie później niż do końca czerwca. No i tak właśnie robimy.
6: Jakie to jest uczucie przejść Zatokę?
7: A to trzeba spytać uczestników, ale no ja tak na początku podzieliłem ten marsz na takie etapy. I tak jak wchodzimy do wody i idziemy prawie kilometr, ale robi się jednak coraz głębiej, ten ląd za nami...
6: A to jest po pas.
7: To jest po pas, ale ten ląd za nami znika, a tej mielizny przed nami raczej z poziomu wody nie widać, więc nazwaliśmy to etapem wiary, no bo wszyscy, że tak powiem, zakładamy, że jednak dalej będziemy iść. Później, jak już faktycznie wychodzimy na tą środkową część trasy i jesteśmy na tej mieliźnie, to zrobiliśmy takie nawiązanie troszeczkę do Starego Testamentu i nazwaliśmy to syndromem Mojżesza, no bo idziemy przez morze, jakby nie patrzeć, i mamy mur z wody po lewej i po prawej stronie. Później mamy, bo jest zawsze postój mniej więcej w 2/3 trasy i tam jest takie nasze małe ceremonie pasowania na śledzia, czyli trzeba zjeść kawałek surowego śledzia. Mamy też posiłek regeneracyjny nawiązujący do złotych lat Adama Małysza, czyli jest bułka i banan. No a później mamy ostatni etap, który nazywa się Byle do brzegu, a to dlatego, że całość imprezy trwa około 4 godzin i tak naprawdę nieważne, czy woda ma plus 20 stopni, nieważne, czy jest słońce, to i tak już organizm jest na takim wydatku energetycznym, że ten ostatni odcinek, gdzie właśnie na linach uczestnicy są przeciągani za kutrami rybackimi i to trwa mniej więcej godzinę, no to jest wyzwanie. To jest wyzwanie głównie ze względu na hipotermię i wychłodzenie organizmu, więc dlatego nazywamy to byle do brzegu, bo ten brzeg już zaczyna być widać, tak, motywacja rośnie, żeby jednak się tej liny utrzymać. No i w końcu znowu mamy grunt pod nogami, wychodzimy na szperku w Rewie, i u nasady Szperku, tam jest taki krzyż zbudowany z kotwic, jest zakończenie Marszu Śledzia.
6: Ten powód, ten wysiłek fizyczny, to jest powód, dlaczego tylko 100 osób może wziąć udział?
7: Nie, to jest znowu nawiązanie, ja tak naprawdę chciałem, żeby było tych osób 50, a nie 100 dawno temu, natomiast później właśnie w ramach tych konsultacji ustaliliśmy, że marsz odbywa się raz w roku, to nie jest rafting w Turcji, tutaj nie będzie chodzenia co tydzień czy cokolwiek innego, więc odbywa się raz w roku i jest dla maksymalnej ilości 100 osób. To są względy bardziej logistyczno-ratownicze, czyli zabezpieczyć to wydarzenie ratowniczo, to 100 osób, jeżeli ktoś jest za to odpowiedzialny, tak jak ja i moje stowarzyszenie, to naprawdę ja jestem tydzień przed bardzo mocno zestresowany, a potem jeszcze przez następne 2 tygodnie do siebie muszę dojść, żeby mieć, że tak powiem, taki już pewność i relaks, że wszystko skończyło się szczęśliwie, wszyscy dotarli na metę, 100 osób na wodzie pod względem ratowniczym, a sam jestem instruktorem ratownictwa wodnego, to jest to jednak pewnego rodzaju wyzwanie.
6: Czy słyszał pan o takim podobnym wydarzeniu w innym miejscu na świecie?
7: Nie. Prawdopodobnie ze względu na warunki. Tutaj nasza Zatoka Puck'a jest po prostu unikatowa, nie tylko pod względem surferów, kitesurferów, ale również pod względem tego, że tak naprawdę my idziemy dawnym brzegiem morskim. I takie też są wyniki badań geologicznych. Mniej więcej 1000 lat temu poziom morza w Bałtyku ogólnie się podniósł i wtedy doszło do tak zwanego zalewu. Miejscowi mówią na to Małe Morze, czyli ta cała część właśnie od Rybitwie Mielizny do Puck'a, to jest to, co jeszcze 1000 lat temu nie było zalane i nie było morzem. Także naprawdę idziemy dawnym brzegiem morskim, taką trasą, która dopóki nie była przekopana w 1918 roku, służyła również jako trasa komunikacyjna dla lokalnej społeczności, a nawet na niej były maszoperie.
6: A co to jest?
7: Maszoperie, tak jak na całym Półwyspie Helskim, to były takie wydzielone pasy lądu wchodzącego w morze, które przydzielano określonej rodzinie i ta rodzina mogła z tego pasa morskiego i kawałka lądu czerpać korzyści, czyli łowić ryby, ale również na lądzie naprawiać sieci, czy w inny sposób w jakiś opracowywać to, co się z morza udało wydostać.
6: Czyli takie naturalne molo?
7: Może nie naturalne molo, co bardziej takie naturalne pole, które należało do akurat w tym przypadku do społeczności mieszkańców Kuźnicy, z którego razem cała wieś korzystała i gospodarowała na takich właśnie określonych zasadach.
6: Jaka jest atmosfera? Idziecie przez morze, no właśnie, w pewnym momencie nawet jak Mojżesz, co czuje się przechodząc przez zatokę?
7: Niby za każdym razem trasa jest taka sama, no bo nic tutaj się geograficznie nie zmienia. Natomiast za każdym razem warunki są troszeczkę inne, zestaw ludzi też jest zupełnie inny. Ja już bardziej w tej chwili patrzę tak trochę jako obserwator, jak poszczególni ludzie do tego podchodzą, co ich motywuje, żeby wziąć udział w tym marszu, bo mamy trochę ludzi takich, powiedzmy, z pochodzenia sportowców, jacyś triatloniści, ale my mamy też takich typowych ludzi, którzy bardziej szukają jakiegoś doświadczenia podobnego do przebywania na pustyni, bo chcą się znaleźć na środku morza i później dopiero gdzieś w internecie czy w innych publikacjach widzę, że a to powstał komiks, a to powstał wiersz, a to ktoś napisał książkę, a nawet ostatnio w jakiejś książce kucharskiej w Krakowie znalezionej na półce, że było ciekawie, jest nawiązanie do Marszu Śledzia, więc jak gdyby ten marsz żyje już własnym życiem, także chyba tutaj każdy uczestnik ma jakąś swoją własną motywację i na własny sposób odbiera to, co na tym marszu się z nim konkretnie wydarzy.
2: Tak mówił naszemu reporterowi Staszkowi Pawłowskiemu Pierwszy Śledź Radosław Tyślewicz.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czymkolwiek.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

ulepionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: I gotta bag it up.
1: Słuchacie RMF Alternatywa.

tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Tragiczny bilans nocnych ataków Rosji na Ukrainę. W Charkowie zginęło 5 osób, w Kijowie co najmniej 13 jest rannych. Polski restaurator oskarżony o rasizm i brutalnie pobity w Brukseli. Posłuchajcie, co o tym bulwersującym zdarzeniu mówił dziennikarce RMF FM. W faktach także reakcja rządu na straty w bieszczadzkiej turystyce. Noc zmasowanych ataków Rosjan na Ukrainę. W Kijowie 13 osób zostało rannych. Jak informowaliśmy w faktach, Ławra Peczerska, jeden z najpoważniejszych klasztorów i najsymboli ukraińskiego dziedzictwa, stanęła w płomieniach. Brutalny atak na nasz naród i nasze dziedzictwo. To jest prawdziwa twarz rosyjskich wartości prawosławnych, napisała premier Ukrainy Julia Sfyrydenko na platformie X. Według władz ataki uszkodziły linie energetyczne, pozbawiając prądu około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. Zapaliły się też budynki mieszkalne i samochody. W Charkowie zginęło 5 ratowników, a kilka osób zostało rannych. W związku z tymi atakami polskie myśliwce zostały poderwane, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Bulwersująca historia z Brukseli. Polak prowadzący wraz z żoną z Tajwanu restaurację w stolicy Belgii padł ofiarą brutalnego ataku. Bezpodstawne oskarżenia o rasizm przyczyniły się do eskalacji przemocy. Do ataku doszło podczas trwających w Belgii manifestacji młodzieży i studentów sprzeciwiających się cięciom w edukacji. Z właścicielem restauracji rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Wszystko zaczęło się od tego, że polski restaurator pan Michał próbował odebrać skradzione z ogródka restauracji krzesło. Wtedy napastnicy otoczyli go, zaczęli bić i oskarżyli o rasizm, podburzając tłum do przemocy. Dla pana Michała te oskarżenia są tym bardziej bulwersujące, że sam jest imigrantem. Do Belgii przyjechał z rodzicami, mając 3 lata.
3: I do tego to jest troszkę głupie, bo mam całą multikulturalną ekipę. Moja żona jest z Tajwanu, więc to jest bez sensu.
2: Polski właściciel tajwańskiej restauracji wzywa do solidarności, żeby reagować na przemoc i apeluje o ostrożność w ferowaniu oskarżeń o rasizm.
1: Szczegółowo o tej historii piszemy na rmf24.pl.
4: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: Jak rząd zareaguje na straty w bieszczadzkiej turystyce? Jak informowaliśmy w faktach, Bieszczadzki Park Narodowy odnotowuje mniejszy ruch na szlakach w związku z obawami wynikającymi z częstego pojawiania się niedźwiedzi. O tym, czy i jak rząd zamierza wesprzeć branżę turystyczną, nasz reporter Kacper Wróblewski.
5: W tej chwili rozwiązaniem jest jedynie bon turystyczny, który Ministerstwo Sportu i Turystyki zamierza rozszerzyć o kilka województw, w tym właśnie o Podkarpacie. Jak się dowiedziałem, sytuacja nie jest w tej chwili aż tak poważna, ponieważ według ostatnich danych odwoływanie rezerwacji zdarza się sporadycznie, a oprócz tego jest coraz mniej zgłoszeń dotyczących obecności niedźwiedzi. Przede wszystkim zwierzęta nie są widziane na turystycznych szlakach. Jednocześnie resort sportu i turystyki podkreśla, że obecność niedźwiedzi bliżej ludzi to problem Ministerstwa Klimatu, które ma według moich rozmówców podjąć działania, aby mieszkańcy i turyści mogli czuć się bezpiecznie.
1: Dziś będzie pochmurno i deszczowo, ale już od wtorku pogoda zacznie się zmieniać. Od południa będzie napływać cieplejsze powietrze, a pod koniec tego tygodnia na termometrach w całym kraju około 30 stopni. Czekacie na taką zmianę?
6: Już się boję, jak się będę czuł, bo jak są takie przeskoki, to ja po prostu nie żyję. Ja bym wolał, żeby było albo bardzo gorąco, albo już chłodno i jesiennie.
7: Czyli taka bardziej stabilna, żeby ta
6: tak,
7: pogoda
6: dokładnie
7: była.
6: Dokładnie tak.
7: Boję się, że będzie za gorąco. Mogło być tak jak w tym momencie. Słonecznie, pięknie, spacerowo. Może lżejszy wiatr.
1: Te głosy zebrała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam mamy dla Was aktualne przewidywania synoptyków. W łódzkim ogrodzie botanicznym piwonie są właśnie w apogeum swojego rozkwitu. Zwiedzający mogą podziwiać kilkadziesiąt odmian piwoni chińskich, w tym 10 wyhodowanych przez polskich hodowców oraz 4 odmiany piwoni lekarskiej. Do ogrodu zajrzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka, której przewodniczką była pani Ewa Białasińska.
8: Jesteśmy w cudownym otoczeniu. Ile tutaj mamy odmian piwoni? No, blisko 50.
2: 50 różnych, żeby to unaocznić, kolorów.
8: Każda inna, tak.
2: Kolorów, kształtów, zapachów.
8: Musimy zacząć tę rozmowę od tego, skąd te piwonie u nas w ogóle się wzięły. Te piwonie, które tutaj mamy w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, mamy ich tak naprawdę 48 odmian, w tym 44 piwoni chińskiej, odmiany piwoni chińskiej i 4 odmiany piwoni lekarskiej. Te odmiany, które mamy i te odmiany, które są rozpowszechnione na świecie, to są wszystko odmiany piwoni chińskiej, która była krzyżowana z innymi gatunkami piwoni oraz z innymi odmianami. To tak przez wieki szło i powstawały coraz to nowe nawet kształty kwiatów, zapachy, kolory. Także dzięki temu mamy takie piękne zróżnicowanie piwoni. U nas mamy około 4400 sztuk. Rzeczywiście każda z odmian jest inna, inaczej pachnie. Niektóre nie tak za specjalnie, niektóre przepięknie.
2: Jaka to jest różnica pomiędzy peonią a piwonią?
8: No tak, różnica jest w zasadzie żadna, dlatego że peonia to nazwa łacińska. Natomiast piwonia nazwa polska, tak? I tyle. Pani tutaj zawsze, jak przychodzą na spacery, to zawsze jedne mówią o piwoniach, drugie o peoniach i jest taki właśnie troszeczkę rozgardiasz, ale potem się okazuje, że to chodzi o to samo i nazwa łacińska jest używana głównie w nomenklaturze takiej botanicznej, prawda? Żebyśmy wiedzieli na całym świecie, że rozmawiamy o konkretnych roślinach. Natomiast nazwa polska czy nazwy takie krajowe są oczywiście w językach narodowych. No i teraz ta historia pochodząca ze starożytnej Grecji. No więc jeżeli chodzi o nazwę łacińską, to podczas wojny trojańskiej Asklepios, czyli lekarz bogów, wyruszył gdzieś. I akurat Ares i Hades zostali ranni i Asklepios miał takiego bardzo zdolnego pomocnika i on uleczył Hadesa i Aresa sokiem z korzenia pewnej rośliny. I jak Asklepios wrócił, to się tak wściekł, że postanowił go zabić za to. No bo mistrz musi być tylko jeden, prawda? Więc postanowił tego swojego pomocnika zgładzić. I Zeus w nagrodę za to, że on ich uratował i chcąc ochronić przed Asklepiosem tego chłopaka, zamienił go w kwiat tej rośliny. No i właśnie chłopak miał na imię peon, więc stąd nazwa peonia.
2: Tutaj mamy ogromny przekrój tych kolorów w kolekcji Ogrodu Botanicznego.
8: Tak, no mody się zmieniają. Dawniej królowała piwonia, no taka o kolorach babcinych, czyli właśnie taka bordowo mocna, różowa, ciemnoróżowa, bordowa, biała, pełna, o kwiatach pełnych. Ale no właśnie, różne ośrodki też, na przykład jak piwonia przyjechała z Chin do Japonii, to Japończycy zaczęli hodować piwonie o kwiatach pojedynczych, zupełnie innych i tak naprawdę to już nawet powstał typ kwiatu japoński, tak, o specyficznej budowie. Tam są pręciki i słupki przekształcone w tak zwane prątniczki, a okółek kwiatów jest jeden. No musicie Państwo tu przyjść, bo ja to muszę na przykładach opowiadać i pokazywać. A teraz już w obecnym czasie hodowla idzie w bardzo różnych kierunkach, ale głównie są rzeczywiście nowe typy kwiatów mamy na rynku. Widzimy kwiaty takie żółte, przepiękne, prawda, tutaj Honey Gold, bardzo piękny, żółty. No mamy oczywiście nawet odmiany jeszcze z XIX wieku, piękne białe, oczywiście o kwiatach pełnych i różowe i też takie ciemne, ale jakbym panią zaprosiła troszeczkę tutaj.
2: Idziemy.
8: To jest taka odmiana na przykład Cherry Hill, wiśniowe wzgórze, o bardzo pięknym, mocnym, takim właśnie kolorze wiśniowym. Proszę zobaczyć, jest taka mocno czerwona, taka wręcz karminowa. Ona się nazywa Bukibel. To są już nowe piwonie, mieszańce. Proszę zobaczyć, jaka mocno czerwona, prawda? Taka aż
2: piękny kolor.
8: Wiśniowa, tak. To są już zupełnie, zupełnie inne piwonie niż kiedyś. Obok są piwonie już w typie kwiatu japońskim właśnie, gdzie są te, o, tutaj mamy prątniczki, czyli pręciki i słupki przekształcone w takie specjalne płatki, ale nie za wielkie, zwane prątniczkami.
2: Ja wejdę w słowo tylko, żeby to wytłumaczyć, tak trochę unaocznić. Te płatki przypominają goździka.
8: Troszkę tak i one muszą być kontrastowo ubarwione.
9: do tych płatków, które są na zewnątrz.
8: Jeden lub dwa okółki takich dużych płatków, pięknych, zazwyczaj one są oczywiście różowe i te prątniczki, które bywają żółte, zaraz podejdziemy zresztą do pięknych żółtych, białe, żółte, przepiękne, no naprawdę, że to wszystko przepięknie zaczyna wyglądać i to są już takie nowoczesne piwonie, trochę inne, a tutaj no i mamy tutaj już takie współczesne odmiany piwoni koralowych. Mówi się o nich piwonie koralowe, Coral Sunset na przykład. I proszę zobaczyć, one to już są zupełnie inne piwonie. Czy pani już wąchała takie piwonie? Jeszcze nie?
9: Chyba nie.
8: Proszę spróbować. Uwaga, tylko nie za mocno. Właśnie. Także zapach.
9: To nie jest cudowny zapach taki kwiatowy.
8: Nie, ale zaraz pójdziemy do najpiękniejszego zapachu piwoni, jaki mamy w kolekcji, moim zdaniem oczywiście, także zniwelujemy to. Piwonie koralowe pachną niespecjalnie, także przylatują do nich muszki. Ale za to mają przepiękne kwiaty łososiowe, właśnie takie koralowe, łososiowe. Zaczynają kwitnienie takim kwiatem ciemniejszym, łososiem, a im się bardziej starzeją, tym są jaśniejsze, ale pięknie się starzeją, naprawdę.
9: Teraz dla odmiany tak, poproszę jakiś przyjemny zapach.
8: Proszę bardzo, może teraz pani spróbuje.
9: Mhm. Rzeczywiście, to jest zapach takiej piwoni, które...
8: Jaki znamy.
9: Tak, taki troszeczkę cytrusowy taki.
8: Jeszcze XIX wiek.
9: Jak piwonie przywędrowały do Europy, skoro wiemy, że no, te, które tutaj mamy, te piwonie, to są piwonie chińskie, czyli musiały z Chin do nas przyjść. A jak to się stało?
8: Otóż one trafiły pod koniec XVII wieku na dwór cesarzowej Józefiny, żony Napoleona, od cesarza Chin. To był podarunek od cesarza Chin. Dla cesarzowej Józefiny, żony Napoleona, taki przekupny troszkę. No i ale cesarzowa Józefina była znana oczywiście z tego w swoich ogrodach Malmaison, tam było ponad 726 hektarów podobno miała. No i tam miała miejsce naprawdę na róże, na piwonie, na wszelkie możliwe piękne kwiaty z tamtych czasów. No i jak ona zmarła w 1814 roku, to jej ogrodnik dostał akurat piwonie i od niego te piwonie przeszły do jednego z większych hodowców, Augusta Kalo. I on zaczął je krzyżować, bo ona dostała wtedy no, sporo, kilkadziesiąt odmian. Dokładnie nie wiemy ile, ale było kilkadziesiąt. A August Kalo już wyhodował z tego, co zostało mu przekazane, ponad 100 odmian i opatentował. I właśnie niektóre z tych odmian, które mamy tutaj, są jeszcze Augusta Kalo. Idziemy do Lady Anny. Przepiękna, bo musimy pamiętać, że te odmiany, które pochodzą z dawnych, dawnych czasów, one musiały być doskonałe. O, właśnie, idealnie. Proszę zobaczyć, że nawet jeszcze taki kwiat, który się rozwija Lady Anny, jest w typie anemonowym.
9: Zewnętrzne płatki najpierw
8: są zewnętrzne płatki, ale te pręciki i słupki są przekształcone w taką wielką kulę. Nie ma prątniczek, takich drobnych płatków, tylko jest taka duża kula i to jest typ anemonowy. No i taka właśnie jest Lady Anna i ona jest tak pięknie podpalana na jasno. W tych pierwszych etapach, jak ona zaczyna kwitnąć, to ma takie piękne, takie żółtawe zabarwienie tutaj.
1: Opowiadała naszej reporterce Ewa Białasińska. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Alternatywa.

0: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Encore une fois.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Yeah!
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: FM Karol Płaczkiewicz. Dzień dobry, zapraszam. Porozumienie pokojowe między Stanami Zjednoczonymi i Iranem zawarte. Ogłosili to w nocy Donald Trump i premier Pakistanu, kraju, który uczestniczył w negocjacjach. Co ustalono? Jakie są warunki? O tym na początek. Będą też komentarze napływające z areny międzynarodowej po tej decyzji. Jest piąta. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Według informacji przekazanych przed północą czasu polskiego przez premiera Pakistanu, blokady morskie mają zostać zniesione, a cieśnina Ormus, jeden z kluczowych szlaków transportu ropy, ponownie otwarta. Dokument ma zostać sfinalizowany w najbliższy piątek w Szwajcarii. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich, napisał Donald Trump na platformie Truth Social, dodając: statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Porozumienie obejmuje także ramy dalszych negocjacji dotyczących m.in. irańskiego programu nuklearnego oraz stopniowego znoszenia sankcji. Według Stanów Zjednoczonych ma ono charakter 60-dniowego memorandum, które poprzedzą rozmowy techniczne. Irańska telewizja państwowa oświadczyła, że Stany Zjednoczone zostały zmuszone do zgodzenia się na zakończenie wojny. A na arenie międzynarodowej porozumienie zostało już szeroko skomentowane. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała je za kluczowy krok w kierunku pokojowego rozwiązania konfliktu. Państwa E4, czyli Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, podkreśliły jednocześnie, że Iran nigdy nie może zdobyć broni jądrowej. Keir Starmer zaznaczył, że konieczne jest przywrócenie swobody żeglugi w cieśninie Ormus. Emmanuel Macron wezwał do szybkiego wdrożenia ustaleń, a Friedrich Merz mówił o przełomie dyplomatycznym, który może poprawić bezpieczeństwo globalne i sytuację gospodarczą. To z kolei nie była spokojna noc na Ukrainie. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 18 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Uszkodzone zostały linie energetyczne, a bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców. Jak informowaliśmy w faktach, poważnie ucierpiała także wpisana na listę UNESCO Ławra Peczerska. Historyczny klasztor stanął w płomieniach. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo, napisała premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Rosjanie zaatakowali również Charków. Podczas akcji gaśniczej zginęło tam 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało rannych. Alarmy lotnicze ogłoszono nad niemal całym terytorium Ukrainy. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii.
2: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Za 2 lata w stolicy Katalonii nastąpi całkowite wygaszenie krótkoterminowego wynajmu turystycznego. Ma to zwolnić nawet 10 tysięcy mieszkań. To duży problem dla inwestorów kupujących nieruchomości w Hiszpanii. Nowe przepisy mogą też nie sprostać oczekiwaniom wszystkich.
3: Dziś nieoficjalnie, z tego co się mówi, bardziej wśród środowiska inwestorów, tak, to właściciele tych mieszkań, tak, mają taki profil, że nie zdecydują się wynająć tego na 5 lat, tak jak powiedzmy chcą to politycy, będą szukać jakichś innych ścieżek wynajmu średnioterminowego, który dalej jest gdzieś tam dozwolony.
1: Ocenia Mariusz Mleczko, Polak mieszkający w Barcelonie. A na koniec tego wydania mamy dla Was podróż pociągiem. Nie jest szybko, ale jest klimatycznie. PKP ma w swojej ofercie podróż w czasie. Intercity nieśpieszny umożliwia nie tylko przejazd po Polsce, ale także budzi wiele wspomnień. To specjalne przejazdy starymi wagonami, w których jest tak jak dawniej, nawet w wagonie restauracyjnym.
4: Oferujemy menu staropolskie. Wszystkie produkty są przygotowywane przez naszą kuchnię centralną, przez naszych doświadczonych kucharzy i przygotowane tutaj na miejscu.
5: Uczucie jest taka bardzo przyjemność, bo ja widzę te tereny w szybę, nie słucham telefonu, nie czytam gazety, tylko rozglądam się, bo nasze tereny polskie piękne są.
1: Nieśpieszne pociągi będą woziły pasażerów w wakacje. Można nimi dojechać zarówno nad morze, jak i w góry. I tu kończymy te fakty. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Na poranne wydania zapraszam w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Alternatywa.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na poranne fakty w RMF FM. 15 stopni w tej chwili w Kołobrzegu, plus 8 w Zakopanem. Tak temperaturowo rozstrzelona Polska o poranku 15 czerwca. 6 godzin temu Donald Trump poinformował o porozumieniu z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania tej umowy w piątek w Szwajcarii, a w meczu Szwecja-Tunezja w tej chwili 69 minuta i 3-1 dla trzech koron. Przed piątą dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zostało zakończone. Podziękowano sojusznikom z NATO, Francji i Holandii, których samoloty pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. W nocy, jak informowaliśmy w faktach, Rosja rozpoczęła kolejną rundę ataków rakietowych na Kijów. Uderzyła m.in. w zabytkową katedrę Zaśnięcia Matki Bożej w Ławrze Pieczerskiej, a to jest jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego Ukrainy. W tym rosyjskim ataku trafionych zostało kilka wielopiętrowych budynków mieszkalnych w Kijowie. Zginęły co najmniej 4 osoby, 23 zostały ranne. A 6 godzin temu Donald Trump poinformował o porozumieniu z Iranem. Oficjalna ceremonia podpisania tej umowy, która zapewnić ma światowy pokój, w piątek w Szwajcarii. Wielka chwila dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, oczywiście dzięki przywództwu prezydenta Donalda Trumpa i ciężkiej pracy całego zespołu, komentował na gorąco wiceprezydent J.D. Vance w programie The Big Weekend Show kanału Fox News. Poniedziałek, 15 dzień czerwca, uwaga świata skupiona na Stanach Zjednoczonych i urodzinach 80. Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych w tej chwili bawi się ze swoimi gośćmi, w tym Karolem Nawrockim, na gali UFC Freedom 250. Swoją walkę wygrał The Incredible Hulk, czyli Josh Hockett, między innymi. Jak mówił przed walką Karol Nawrocki, przed galą Karol Nawrocki, każde nasze spotkanie, czyli spotkanie z Donaldem Trumpem, jest okazją do tego, żeby porozmawiać o interesach Polski.
2: To są oczywiste, no i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
1: Czy w Waszyngtonie uda się porozmawiać o obecności amerykańskich wojsk w Polsce? Polecam poranne fakty, w nich również wyniki sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM. Pytaliśmy w tym sondażu, czy Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. W naszych porannych rozmowach po 7 w internetowym radiu RMF 24 dziś gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, a 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z byłym ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Już teraz zapraszam. Na mundialu za oceanem, w meczu, w którym to mogliśmy grać, nasi pogromcy, Szwecja, gromią Tunezyjczyków, wygrywają, jak mówiłem, 3-1, 72 minuta tego meczu, ostatnią bramkę w tym meczu 11 minut temu zdobył dobrze znany nam Wiktor Jokeres, no a wcześniej dla Szwedów strzelali Aleksander Isak i Yasin Ayari. Zatem w porannych faktach sprawdzać będziemy wynik tego mundialowego starcia. Najbliższe pełne wydanie już o 6:00. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: No dzień dobry.
5: RMF Alternatywa.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tylko w RMF On. Słuchaj na RMF On.

Słuchacie RMF Alternatywa.

0: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj, RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Które mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Witamy i zapraszamy. Pokój z Iranem osiągnięty.
3: Tak ogłasza Donald Trump i premier Pakistanu, Shahbaz Sharif.
2: Podpisanie porozumienia w piątek w Szwajcarii.
3: A w tej chwili urodziny Donalda Trumpa i gala UFC w Waszyngtonie.
2: Z udziałem Karola Nawrockiego jako gościa prezydenta USA.
3: Na Estadio Monterrey w meczu, w którym mogła grać Polska, Szwedzi wygrywają z Tunezją aż 5-1.
2: I tak zaczyna się w faktach poniedziałek, 166 dzień roku.
3: Zapraszamy, jest punktualnie 6. Pokój z Iranem osiągnięty, ogłosił w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.
2: Premier Pakistanu, który pośredniczył w negocjacjach, przekazał, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. A na linii o poranku amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co wiemy więcej na temat tego, podkreślamy, wstępnego porozumienia?
4: Dzień dobry. Do uroczystego podpisania umowy ma dojść w piątek 19 czerwca w Szwajcarii. Donald Trump poinformował: zezwalam na natychmiastowe usunięcie blokady Iranu. Amerykańskie statki blokowały irańskie porty w odpowiedzi na zablokowanie cieśniny Ormuz. Umowa z Islamską Republiką Iranu została zawarta. Gratulacje dla wszystkich. Niniejszym w pełni upoważniam do bezpłatnego otwarcia cieśniny Ormuz. Jednocześnie upoważniam do natychmiastowego zniesienia blokady morskiej Stanów Zjednoczonych, napisał Trump we wpisie na swoim portalu. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie, dodał Trump. Przypomnę, że to w wyniku ataku USA i Izraela Iran zablokował cieśninę Ormuz. Trump ocenił, że wielka umowa przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę. Poza nim wstępne porozumienie ma trwać 60 dni, podczas którego strony mają podjąć rozmowy na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Informację potwierdził wiceszef MSZ Iranu. Zaznaczył jednak, że Iran nie zatwierdzi porozumienia, dopóki w tekście porozumienia nie zostaną włączone ostateczne żądania Teheranu. Zatem wszystko może się jeszcze wydarzyć. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: W stolicy USA w tej chwili Donald Trump świętuje swoje 80. urodziny, a elementem tego świętowania urodzinowa gala mieszanych sztuk walk UFC w Białym Domu, Freedom 250.
2: Amerykanie do tej pory zadowoleni.
3: Zadowoleni, bo swoje walki wygrali amerykańscy zawodnicy UFC. Mówiliśmy już w faktach, triumfował Josh Hockett, wygrał także Sean O'Malley. Trwa jedna z walk wieczoru, Cyril Gane kontra Alex Pereira, Donald Trump tuż przy siatce oktagonu, za jego plecami Mark Zuckerberg. No i podczas tej gali ogłoszono, że dzięki jego koncernowi Meta, no i właśnie Markowi Zuckerbergowi, każdy niewidzący weteran wojenny Ameryki otrzyma za darmo parę zmieniających jego życie inteligentnych okularów Ray-Ban Meta. Okularów zintegrowanych z cyfrowym ekosystemem, dzięki któremu użytkownik może nagrywać, rozmawiać, korzystać z możliwości sztucznej inteligencji.
2: Zatem i promocja, i świętowanie. Jednym z gości walki Karol Nawrocki, który ma nadzieję na dłuższą chwilę rozmowę z gospodarzem Białego Domu.
5: Każde nasze spotkanie, a było już ich wiele, łącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski, a te są oczywiste. No i te na dzień dzisiejszy nasza relacja przecież gwarantuje.
2: Śledzimy na bieżąco wydarzenia w Waszyngtonie. Będą również komentarze po 7:00 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.
3: A 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terlikowski i były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Już teraz zapraszamy.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Aż 9 osób nie żyje, 30 zostało rannych. To jest nocny bilans rosyjskiego ataku na Ukrainę. Aktualne doniesienia z tej wojny toczącej się tuż za naszą wschodnią granicą śledzi reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
7: Dzień dobry.
2: Kacprze, witaj. Co dokładnie działo się minionej nocy na Ukrainie?
7: Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem niemal w całym kraju. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów i Charków. W stolicy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w infrastrukturę energetyczną. Bez prądu pozostaje około 140 tysięcy mieszkańców Kijowa, przekazał nad ranem mer miasta Witalij Kliczko. Poważnie uszkodzona została Ławra Peczerska, prawosławny klasztor w Kijowie, jedno z największych chrześcijańskich centrów na Ukrainę, wpisany na listę UNESCO. Przypomnę, że w związku ze zmasowanym atakiem na Ukrainę polskie i sojusznicze myśliwce zostały w nocy poderwane, jednak jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: W Monterrey kilka minut temu zakończony mecz Szwecja-Tunezja. Mecz, w którym to, przypominamy, mogła zagrać nasza reprezentacja.
2: Szwedzi skutecznie pozbawili nas niestety nadziei na mundialowe emocje, a teraz sami z nich korzystają.
3: I to korzystają pełnymi garściami. Tunezja pokonana aż 5-1. Dwie bramki Ayariego. On stawiał kropkę nad i w 6:00 doliczonej minucie regulaminowego czasu gry.
2: W Sztokholmie blady świt, ale strefy kibica pełne.
3: No i tak właśnie radośnie reagowano kilka minut temu po tej ostatniej bramce meczu. Dwa razy do siatki, przypominam, trafiał Yassine Ayari, raz Aleksander Isak, raz Viktor Gyökeres i raz Matthias Svanberg. Zatem 5-1 Szwecja triumfuje w Monterrey. Za niespełna pół godziny po 6:31 w RMF FM mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: No i co powiesz o pogodzie?
9: No i tu się będzie działo to, a tam się będzie działo tamto. Naprawdę deszczowy dzień przed nami. Deszczowy teraz o poranku nie pada we Wrocławiu, w Katowicach i w Opolu o godzinie 14. Wszędzie deszczowo, z wyjątkiem pięknego Dolnego Śląska. Tak, to ja bym dzisiaj zabrał ze sobą parasolkę, bo taka sytuacja deszczowa będzie trwała aż do wieczora.
8: A przez najbliższych kilka dni, tak patrzę jeszcze, czy jak będzie jutro. Jutro trochę mniej deszczu, ale jutro znowu deszcz na północnym wschodzie.

0: 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tajemnice elit. PS I Love You by AMA. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Urodzinowych emocji w Waszyngtonie.
2: No, w jednej z wag wieczoru gali Freedom 250, świętujący 80. urodziny Donald Trump, kilkadziesiąt minut temu oglądał triumf kolejnego amerykańskiego zawodnika. Bond Gaming, czyli Cyril Gane, wygrywa z Alexem Pereirą. Poatan znokautowany, Cyril Gane nowym mistrzem wagi ciężkiej UFC, a w tej chwili zaczyna się pojedynek Ilia Topuria, Justin Gaethje, czyli kolejna wielka nadzieja Amerykanów.
1: Tak, gościem Donalda Trumpa na tej gali organizowanej na południowym trawniku Białego Domu, przypominamy, prezydent Karol Nawrocki.
2: Czyli dyplomacja i mieszane sztuki walki. W patriotycznym anturażu, bo transmisje przerywane takimi reklamówkami, w których to organizatorzy przekonują, że wolność zaczyna się od odważnych kroków. All fights are not the same. Każda z walk jest inna, ale marsz zawsze zaczyna się w ten sam sposób. Od śmiałego pierwszego kroku.
1: A propos kroków Karola Nawrockiego, prezydent liczy na rozmowę z Donaldem Trumpem.
2: Na Kapitolu też spotkanie z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. Jakie rezultaty może przynieść ta wizyta na urodzinach Donalda Trumpa? O tym dziś w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24.
1: Gościem Piotra Salaka będzie były wiceminister spraw zagranicznych z Lewicy, Andrzej Szejna.
3: Tak jest, wszystko się zgadza.
1: Piotr już z nami w studiu. Dzień dobry. No, przygotowałeś jak zwykle wiele pytań, a wśród nich to, czy prezydent Nawrocki podczas tej wizyty dysponuje instrukcjami od MSZ-u.
3: No właśnie, bo to jest w ogóle chyba pierwsze pytanie do mojego gościa. Ten nieoficjalny charakter wizyty nie oznacza, że nie można podjąć ważnych decyzji, na przykład dotyczących wojsk amerykańskich w Polsce. Na to czekamy. Pytanie, czy konkrety w sprawie owych 5000 żołnierzy w naszym kraju Karol Nawrocki w ogóle usłyszy? Negocjacje Ukrainy w sprawie członkostwa w Unii, czy jest jednorodne stanowisko Polski w tej sprawie? Wydaje się, że rząd i kancelaria prezydenta nie mówią jednym głosem, jeśli chodzi o ten problem. Zapytam też polityka lewicy o sprawy krajowe, o kryptowaluty, o stanowisko prezesa IPN i czy fundusz kościelny też zostanie zlikwidowany. O tym będziemy rozmawiać po 7, także zapraszam.
1: Piotr Salek, Andrzej Szejna. Polecamy tę rozmowę tuż po faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Aż 7-1 na Mundialu Niemcy wygrywają z Curaçao.

ulepionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Bratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
2: Please, man. Pretty please with a cherry on top. Game.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: 7:00, zaczynamy.
2: Kijów tej nocy stał się celem najcięższego rosyjskiego zmasowanego ataku od 2 tygodni.
3: Są zabici, jest wielu rannych. Ponad 3 godziny polską przestrzeń powietrzną patrolowały myśliwce NATO.
2: A w Waszyngtonie wielka gala UFC z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa.
3: Krótko z amerykańskim przywódcą rozmawiał prezydent Karol Nawrocki.
2: W faktach także najnowszy sondaż RMF FM.
3: Sondaż, w którym pytaliśmy i o Trumpa, i o nasze bezpieczeństwo.
2: Ponad 3 godziny trwało patrolowanie polskiej przestrzeni powietrznej przez dyżurną parę myśliwców NATO.
3: Przypominamy, w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę, polskie wojsko zdecydowało się poderwać maszynę, uruchomić naziemne systemy obrony powietrznej.
2: Na linii ponownie dziś dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
2: Śledzisz te wszystkie doniesienia. Jaki jest aktualny bilans po tym nocnym ataku?
4: Rosjanie, tak jak w ostatnich dniach, uderzyli przede wszystkim w ukraińską stolicę. Agencja Reutera podaje, że w Kijowie zginęły 4 osoby, a ponad 20 zostało rannych. Pociski spadały na bloki mieszkalne czy infrastrukturę energetyczną. Ponad 140 tysięcy osób zostało bez prądu. W Kijowie doszło też do pożaru jednego z najważniejszych klasztorów prawosławnych na Ukrainie, Ławry Peczerskiej. We wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO klasztorze, założonym w XI wieku, doszło do pożaru dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Z kolei w Charkowie strażacy walczyli po ataku z ogromnym pożarem. Jak podają ukraińskie władze, Rosjanie zaatakowali po czasie to samo miejsce. Zginęło 5 strażaków, a 5 kolejnych zostało poważnie rannych.
3: To fakty RMF FM. O 7:00 zupełnie inne nastroje w Waszyngtonie.
2: Mieszane sztuki walki w Białym Domu. Wielka gala UFC z okazji 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Ona kończy się właśnie na południowym trawniku rezydencji amerykańskiego przywódcy.
3: Trwa ostatnia walka wieczoru. Głośne USA, USA w Waszyngtonie. Bo z szansami na zwycięstwo kolejny bohater Ameryki, Justin Gaethje. On walczy z Ilią El Matadorem Topurią na terenie Białego Domu. Ponad 4000 gości. Na galę zaproszony jest prezydent Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył już krótką rozmowę z Donaldem Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery.
2: A na miejscu jest nasz korespondent właśnie w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Witamy cię ponownie.
5: Dzień dobry. Podejrzewam, że ojcowie założyciele przewracają się w grobie, a miłośnicy historii Białego Domu długo będą dochodzić do siebie po tym, jak zobaczyli zawodników w szlafrokach przechadzających się pomieszczeniami Białego Domu, w słynnym żółtym czy niebieskim pokoju, a potem wchodzących na słynny balkon Trumana.
6: Ladies and gentlemen.
5: W wielu komentarzach już szok i niedowierzanie i pytanie o to, jak można było tak zbezcześcić The People's House, czyli dom należący do ludu. To inna nazwa Białego Domu, wykorzystywana wówczas, kiedy chce się podkreślić, że prezydent jest tam tylko lokatorem. Budynek należy bowiem do narodu amerykańskiego. Donald Trump osobiście gratulujący zawodnikom. Hymny, przelot myśliwców, prezentacja kolorów. Flagi, sztandary i zaangażowane wojsko. Na południowym trawniku ośmiokątny ring ogrodzony siatką, zwany oktagonem, a nad nim górująca konstrukcja o wysokości 28 metrów i pojedynek. Mieszane sztuki walki. A gdzieś w tłumie prezydent Karol Nawrocki jako gość prezydenta Donalda Trumpa. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
7: Kto zyskuje, kto traci? Najnowszy sondaż w RMF FM.
3: Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
2: Tak twierdzi niemal połowa Polaków zapytanych w najnowszym sondażu pracowni Opinia 24 przeprowadzonym na zlecenie RMF FM.
8: Bo przy okazji wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, przy okazji 80. urodzin Donalda Trumpa i przy okazji ogłoszenia pokoju z Iranem zapytaliśmy, czy amerykańskiemu przywódcy tutaj w Polsce ufamy.
2: Razem z nami o poranku Krzysztof Berenda.
8: Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry Krzysztofie. Masz szczegóły naszego sondażu. Co dokładnie wynika z tego badania?
8: Zadaliśmy bardzo proste pytanie. Czy pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa? 49% badanych odpowiedziało, że nie, nie możemy liczyć właśnie w tej podstawowej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo. Czyli mówiąc wprost, chronienie nas przed Rosją. Najmniej wiary w solidność amerykańskiego przywódcy mają w Polsce kobiety i osoby młode. Po drugiej stronie mamy 30% Polaków, bo tyle osób mniej lub bardziej zdecydowanie mówi, że na Donalda Trumpa możemy liczyć. I tę odpowiedź głównie wskazywa panowie. Z tego sondażu nie wynika, że Ameryki nie lubimy, ani że nie chcemy z nią być w sojuszu. Chcemy. Z tego sondażu wynika, że problem mamy z zachowaniem i z komunikatami Donalda Trumpa oraz jego administracji, zwłaszcza z ciągle zmienianym zdaniem i ze stale sprzecznymi komunikatami.
2: Cały sondaż znajdziecie na rmf24.pl.
3: Do wyników wrócimy także w kolejnych faktach, a już za chwilę w internetowym radiu RMF24 o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA porozmawiamy z naszym gościem.
2: Gościem Piotra Salaka będzie Andrzej Szejna, polityk lewicy. lewicy i były wiceminister spraw zagranicznych. Polecamy. Na mundialu aż 19 goli padło w ostatnich 4 meczach.
3: 8 z nich kibice zobaczyli w Houston, gdzie Niemcy rozbiły Curaçao 7-1.
2: Potem Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0.
3: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. No i ten mecz, w którym mogliśmy zagrać, ale w barażu szans i nadziei pozbawiła nas Szwecja. Przed 6 rano w Monterrey wygrała z Tunezją aż 5-1. Dwie bramki komplementowanego przez komentatorów Yassina Ayeriego. What a big moment! Wielka chwila zawodnika Brighton & Hove. Piękny strzał m.in. zza pola karnego. Zlatan Ibrahimowicz tego nie widział, bo on jest gościem Donalda Trumpa na trwającej gali w Waszyngtonie.
2: Z faktami wracamy o 7.30. Tam też fakty ekonomiczne. Sprawdzimy rynki po zawarciu porozumienia pokojowego z Iranem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: No i mamy specjalistkę od pogody.
10: Dzień dobry, ja przepraszam zanim pani zacznie. Ja z reklamacją przez ten weekend do pani Magdaleny.
11: Nie przyjmujemy.
10: Proszę naprawiać teraz.
11: Powiem taką ciekawostkę. Dzisiaj dzień wiatru i mam wrażenie, że ta pogoda będzie bardzo ładnie go świętować. Najbardziej nad morzem, bo na wybrzeżu wiatr może być porywisty. I dzisiaj przed nami kolejny dzień z deszczem i temperatura nigdzie nie przekroczy 20 stopni. No i wiatr sprawi, że będzie nam trochę chłodniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Słabo się pani popisała z tą naprawą.
11: Ale lato przyjdzie.
0: RMF Alternatywa.

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Michał Zieliński, Bogdan Zalewski, Marcin Jędrych i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach dyplomacja i mieszane sztuki walki.
2: Czyli Karol Nawrocki na 80. urodzinach Donalda Trumpa, których częścią jest organizowana w Białym Domu gala mieszanych sztuk walk UFC.
1: No, patrząc na to widowisko, chciałoby się powiedzieć chleba igrzysk. Ostatnią walkę wieczoru tuż po faktach o 7 wygrywa kolejny amerykański bohater. Nowy mistrz świata wagi lekkiej UFC. Justin The Highlight Gaethje, który w czwartej rundzie pojedynku znokautował Ilię Topuria.
2: I przed momentem odbierał gratulacje od prezydenta Donalda Trumpa.
1: Na terenie Białego Domu ponad 4000 gości amerykańskiego prezydenta, nad ich głowami przed chwilą pokaz fajerwerków. Wśród gości Karol Nawrocki, który w trakcie wydarzenia odbył krótką rozmowę z Trumpem, co uchwyciły telewizyjne kamery.
2: Czy rozmawiali o amerykańskich żołnierzach w Polsce? O jakiej ich liczbie myślimy?
3: Dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy, natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory.
1: Tak, w Waszyngtonie mówi Marcin Przydacz, szef Biura Spraw Międzynarodowych w Kancelarii Prezydenta.
2: O 8 połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie.
1: W faktach wrócimy też do najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Pytaliśmy, czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski.
1: Polacy w tej kwestii mocno podzieleni, tylko co trzecia osoba wierzy, że możemy liczyć na wsparcie amerykańskiego prezydenta.
2: Porozumienie z Islamską Republiką Iranu zostało sfinalizowane. Niniejszym udzielam pełnego zezwolenia na swobodny przepływ przez ciśninę Ormus. To także prezydent Donald Trump.
1: Czy ten jego wpis rzeczywiście oznacza koniec wojny na Bliskim Wschodzie? O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u.
2: A w warszawskim studiu autor tej rozmowy Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Tomku, o co jeszcze będziesz pytał swojego gościa?
4: No, przede wszystkim o to, czy ciśnina rzeczywiście będzie otwarta, bo to akurat może być dyskusyjne. Irańska agencja Fars podała, że żegluga ciśniną Ormus będzie regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem, a nie przez prezydenta Trumpa. Dzisiaj poznamy też ewentualne skutki spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Donaldem Trumpem, o których przed chwilą mówiliście, a to pozwala stawiać po raz kolejny pytanie o liczbę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Liczbę wciąż, mimo rozmaitych zapewnień Trumpa, nieznaną. Będę też pytał o nasz sondaż i poziom braku zaufania do prezydenta USA, a także o dramatycznie pogarszające się relacje polsko-ukraińskie.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Światowe rynki błyskawicznie reagują na to porozumienie zawarte między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Ropa jest najtańsza od początku marca. Baryłka jest wyceniana w przedziale od 80 do 83 dolarów. Ropa traci na wartości, bo zgodnie z porozumieniem nie będzie już tak trudno dostępna. Żegluga przez ciśninę Ormus teoretycznie ma wrócić do normy w ciągu 30 dni. Podobnie będzie z gazem i on również tanieje. LNG już 5% w dół. Tradycyjnie na wieści z Bliskiego Wschodu reagują giełdy w Azji. Indeksy w Japonii, Korei Południowej czy Indonezji rosną o 5%. Na zakończeniu tego konfliktu zyskuje nasza waluta. O poranku złoty umacnia się, euro po 4,24 zł, wyraźnie tańszy dolar 3,64, frank szwajcarski po 4,60, funt brytyjski 4,91. Co w takiej sytuacji z pakietem CPN? Rząd zapowiada, że w przypadku obniżek cen ropy rozpocznie się wychodzenie z rozwiązań obniżających podatek VAT i akcyzę na paliwa, a w ostatnich dniach rząd umocnił się w tym przekonaniu.
7: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem,
6: mówił premier Donald Tusk.
7: Ten wzrost paliw spowodowany wojną, wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję.
6: Wycofywanie z programu dzieje się już. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT do końca czerwca. Nie ma jednak rozporządzenia, które przedłużyłoby obniżkę akcyzy, a ta obniżka to około 30 groszy za każdy litr. To oznacza, że przejściowo możemy odczuć podwyżki cen paliw w najbliższych dniach. Być może szybko taniejąca ropa sprawi jednak, że nie zdążymy odczuć tej zmiany.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jeśli odwozicie dzieci na przykład na ósmą,
9: słuchacie RMF Alternatywa.

0: tam jest.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Niech tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest to. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć.

0: Słuchasz!
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: I tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzy fakty. Te zebrali dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: I pytamy, czy Donald Trump to gwarant bezpieczeństwa dla Polski?
3: Polacy w tej kwestii mocno podzieleni, co potwierdza sondaż Opinia 24 dla RMF FM.
2: O amerykańskim przywódcy, porozumieniu USA z Iranem, także w porannej rozmowie w RMF FM.
3: Naszym gościem jest były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.
2: A zaczynamy od Waszyngtonu i rozmów prezydenta o amerykańskich żołnierzach w Polsce.
4: Przede wszystkim walczymy o to, aby tych żołnierzy było więcej.
3: I od tych słów Marcina Przydacza zaczynamy. Fakt o 8. Wersja minimum to 11 tysięcy. Nasze ambicje sięgają 15 tysięcy Amerykanów.
2: Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz w rozmowie z korespondentem RMF FM Pawłem Żuchowskim ujawnia, o co zabiega Polska w rozmowie z Amerykanami w sprawie obecności wojskowej w naszym kraju.
3: Po tym jak Stany Zjednoczone wstrzymały rotację żołnierzy, a Donald Trump zapowiedział wysłanie 5 tysięcy wojskowych do Polski, nie jest do końca jasne, ilu amerykańskich wojskowych miałoby stacjonować nad Wisłą.
4: Doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta, komunikat prezydenta Trumpa. Mówił on o dodatkowych 5 tysiącach i to jest taki kierunek...
5: 10 plus 5.
4: Kierunek, jaki wysyła politycznie Biały Dom w kierunku Pentagonu. Pentagon wstrzymał rotację 4 tysięcy. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15 tysięcy. Natomiast wersja minimum to jest 11 tysięcy, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10 tysięcy, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
2: Usłyszał korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski od szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcina Przydacza. Tylko 8% Polaków twierdzi, że Polska może zdecydowanie liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
3: 22%, że raczej tak?
2: Raczej nie, 30% pytanych.
3: Zdecydowanie nie, 19% ankietowanych w najnowszym sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: Nasz dziennikarz Krzysztof Berenda analizuje te wyniki.
6: Witam ponownie.
2: Witamy, Krzysztofie. Z czego wynika taka właśnie opinia Polaków?
6: Wynika z tego, że największym problemem z Trumpem jest to, że sam sobie zaprzecza, że nie można go trzymać za słowo, no bo w każdej kwestii ma zdanie, które często zmienia. Na przykład raz potrafi powiedzieć, że Ukrainie już nie trzeba pomagać, no bo przecież wychodzi na prostą. A Ukraine is moving along. Chwilę później ten sam Trump o tej samej Ukrainie potrafi powiedzieć: Ukraina wojskowo jest już pokonana. Sprzeczności są i w innych kwestiach. Rok temu, gdy Trump pierwszy raz bombardował Iran, to ogłosił: ogłosił, że irańskie instalacje atomowe zostały kompletnie i całkowicie unicestwione, i to nawet bardzo. Zostały unicestwione jak żadne inne. A co Trump zrobił rok później? Znowu uderzył na Iran, mówiąc, że musi zniszczyć instalacje atomowe, które podobno już rok wcześniej zniszczył. Z tym Iranem jest też tak, że Trump po południu potrafi powiedzieć, że przypuści na ten kraj totalny atak, żeby wieczorem powiedzieć, że jednak nie, żeby w nocy ogłosić, że jednak tak, by rano zapowiedzieć pokój, żeby w południe wysłać rakiety, by potem znowu ogłosić poddanie się drugiej strony, co potem znowu odwoła. Teraz jesteśmy na tym etapie, że w nocy ogłosił zakończenie wojny z Iranem. Na razie nie ma komentarza strony irańskiej. I taka, delikatnie mówiąc, zmienność dotyczy także bronienia Polski. Trump zapowiada czasem zwiększanie obecności amerykańskich żołnierzy, co słyszeliśmy. Potem pada rozkaz wycofania, ten rozkaz potem jest odwoływany, potem znowu są zapowiedzi zwiększania. Można się pogubić i zapewne stąd właśnie opinia, że na Trumpa za bardzo nie można liczyć.
3: Szczegóły sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A już teraz?
7: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
2: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
8: Witam, a moim gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych. Witam, panie profesorze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Panie profesorze, wersja minimum to jest 11 tysięcy, wersja maksimum to jest 15, a na razie mamy, z tego co rozumiem, 6 tysięcy. A pan na ile liczy? Minister Przydacz mówi, gramy o 15 tysięcy.
9: Niedobrze to wygląda. Znaczy, że minister Przydacz i Polska w ogóle nie wie, co Donald Trump chciał powiedzieć, przekazać tą informację, że zwiększy o 5 tysięcy. Ciągle nie wiemy, czy on miał na myśli zastąpienie tych 4, czy dodatkowe. Innymi słowy, ciągle nic nie wiadomo.
8: No ale mijają tygodnie i dalej nie wiadomo, to znaczy, co z naszą polityką zagraniczną. To znaczy, no, prezydent powiedział, powinniśmy, no, przynajmniej wiedzieć.
9: No powinniśmy, ale nie wiemy. Myślę, że no, nie jesteśmy aż takim ważnym graczem, żeby z nami tutaj konsultowano. Ja mam nadzieję, że i dobrze, że padła ta deklaracja prezydenta Donalda Trumpa, że zwiększy tą obecność. Zobaczymy skąd, jaki rodzaj wojsk, na ile one będą miały dużą siłę militarną. No to jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie Nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja, jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie. Myślę, że Stany Zjednoczone całościowo podejmują decyzję do obecności w Europie. Jesteśmy pewną pochodnią tego, co będzie się działo.
5: No, no wiemy, że będą wycofywać się, że będzie mniej samolotów, mniej okrętów podwodnych, no mniej wszystkiego de facto.
9: Tak, tak. I chcę tu powiedzieć taką jedną ważną rzecz. My nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. Stany Zjednoczone, bo nie tylko Donald Trump, ale najwyżsi generałowie mówią, że za bezpieczeństwo konwencjonalne odpowiedzialność za to muszą wziąć Europejczycy, czyli Polacy. Natomiast Stany Zjednoczone ciągle będą zapewniać bezpieczeństwo nuklearne, odstraszanie nuklearne. No to jest dobra deklaracja. I tu nie chodzi wtedy o liczbę żołnierzy, tylko właśnie o jakość, o skuteczność odstraszania.
5: Natomiast pan mówi obecność nuklearna. Dobrze, ale to znaczy, że jeżeli będziemy zaatakowani w jakikolwiek sposób konwencjonalnie, to sami musimy się bronić.
9: No, na czym polega problem? No, nasze wojsko w ogóle jest do tego. My tego nie chcemy przyjąć do wiadomości, bo to by oznaczało, że trzeba by zrobić pobór, powołać, przeszkolić społeczeństwo, coś jak robi Ukraina. Tam jest 500 tysięcy na froncie, trzyma linię frontu żołnierzy. No to co te 5 tysięcy amerykańskich, jakaś brygada ma znaczenie? No żadne.
5: Jeśli chodzi o
9: no to jest ważne z perspektywy odstraszania i musimy wszystko robić, żeby ci żołnierze tu byli, bo to oczywiście jest inna kalkulacja z perspektywy Władimira Putina zaatakować państwo, gdzie są siły amerykańskie, które mogą się włączyć i takie, gdzie ich nie ma. Natomiast jeszcze raz, potrzebny jest wysiłek społeczny, żeby zapewnić to, czego Amerykanie oczekują, czyli odstraszanie konwencjonalne, czyli mieć bardzo, bardzo dużo żołnierzy.
5: Panie profesorze, no to trochę Polacy czytają to, co pan mówi, dlatego że z naszego sondażu wynika nie mniej, nie więcej, tylko że 49% Polaków nie wierzy, że Polska może liczyć na wsparcie prezydenta Stanów Zjednoczonych, tylko 30% uważa inaczej, tylko 10% w ogóle uważa, niepełne 10%, że to jest pewne, że on nam pomoże. No, pan mówi w pewnym sensie to samo, no tak, bo nie, pomoc jądrowa to nie jest to samo, co pomoc konwencjonalna.
9: No ja myślę, że to jest oczywisty przekaz. No, bezpieczeństwo ma rację, bo nie będą się... Przecież już tutaj była tak dronów ze strony Rosji, na szczęście nieuzbrojonych, i Amerykanie nie kiwnęli palcem. A dzwonił tam prezydent Karol Nawrocki. To jest sygnał do nas. I nie możemy od tego uciec. Sami musicie wykazać determinację, że jesteście gotowi bronić państwa. My zapewnimy odstraszenie nuklearne, a wy powoli musicie wziąć to w swoje ręce.
5: Powoli czy szybko? Bo te decyzje amerykańskie są, no powiedziałbym, one są sygnalizowane od dawna, ale jeszcze za czasów Bidena były trochę sygnalizowane. No, ale w tej chwili decyzje następują błyskawicznie.
9: Ale jak szybko można zrobić, skoro my mamy kilkanaście roczników nieprzeszkolonych, bo pobór jest zawieszony. My nie odwiesiliśmy poboru jak państwa bałtyckie wszystkie czy skandynawskie. My mamy cztery razy mniej żołnierzy.
5: Ale to Amerykanów chyba nie interesuje.
9: My mamy cztery razy mniej żołnierzy, na przykład w stosunku do Litwy, w stosunku do populacji. My kierujemy polskich oficerów na wczesne emerytury. U nas średnie przechodzenie na emeryturę żołnierza jest 45-47 lat. No i nie ma w związku z tym kto szkolić tych poborowych i dlatego nie ma poboru. No po prostu ciągle nam Amerykanie to mówią i dlatego się w tym wszystkim nie liczymy. Jesteśmy klientem tych Amerykanów, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić takiego frontu, jak to robi na przykład Ukraina, która ma podobną populację. Nie mówię, żeby miał być tu 500 000, bo w ogóle takich rezerw nie mamy, ale przynajmniej coś robić, żeby odtwarzać te straty rezerw. Przecież ci ludzie, którzy byli szkoleni na początku lat 2000 w poborze, oni odchodzą, są starsi i nikt ich nie zastępuje. My po prostu jesteśmy bardzo słabym ogniwem tu, jeśli chodzi o ten podstawowy czynnik, który jest, chodzi w obronie. Ludzie, jeszcze raz ludzie. Przeszkoleni żołnierze.
5: Do tego jeszcze za chwilę wrócimy, ale nie mogę nie zapytać o ten order Orła Białego, który wisi nad planowanym spotkaniem biznesu polskiego, ukraińskiego, spotkaniem w Gdańsku, które ma dotyczyć odbudowy Ukrainy. Jakie jest teraz rozwiązanie tej sytuacji?
9: No niestety to była bardzo zła decyzja. Ja uważam, że trzeba bardzo silnie reagować na takie próby upamiętnienia armii UPA, która dopuściła się czynów ludobójczych na Polakach, no ale to musi być skuteczne. My stawiamy ultimatum, że domagamy się zmiany nazwy, jeżeli nie, no to odbierzemy order nazwy tej jednostki. To nie następuje i my tego nie robimy, czyli pokazujemy swoją słabość.
5: No dobrze, jak zrobimy, to też nie będzie najlepiej, bo wtedy będzie jeszcze gorzej chyba.
9: No ale to teraz prezydent pokazał, że jest, no to mówią, no użyję tego tradycyjnego określenia, no miękiszonem, no wystraszył się konsekwencji, słusznie, bo to byłby skandal międzynarodowy wielki, no zresztą przypomnę.
5: Gdyby odebrano, rozumiem.
9: No jak najbardziej, bo przecież cały świat by wyciągnął, że Mussolini ma, Schröder ma, Zełenski nie, to nikt tego by nie zrozumiał. Poza tym przypomnę, no że polscy politycy, no przecież Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda po pierwsze nadał mu w 2013 roku, to wtedy kancelarią rządził...
5: W 23.
9: Pan minister Przydacz, który przeszedł z MSZ-u, nadzorował te nadanie orderu Orła Białego. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Zełenski się zrewanżował w ubiegłym roku, nadał najwyższe odznaczenie polskiemu prezydentowi Andrzejowi Dudę. Najwyższe odznaczenia mają Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Piotr Gliński, Ryszard Terlecki, minister Błaszczak, minister Dworczyk, Małgorzata Gosiewska. Oni wszyscy no, są proukraińscy w tym sensie, że mają podziękowanie za wsparcie Ukrainy no, poprzez przyjęcie tych orderów.
5: Tutaj stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do tego tematu w Radiu RMF 24. Na razie żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w naszym radiu internetowym, na naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
6: Relacje polsko-ukraińskie i polsko-amerykańskie pod lupą porannej rozmowy w RMF FM. Ilu amerykańskich żołnierzy ostatecznie stacjonować będzie nad Wisłą?
2: O czym Karol Nawrocki miał rozmawiać z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie?
6: Czy jesteśmy klientem Amerykanów? Jacek Czaputowicz, Tomasz Telikowski rozmawiają dalej w internetowym radiu RMF 24.
2: A o 8.30 wracają fakty i fakty sportowe. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
1: Na pogodzie zna się ona, Magda Karwat-Marek.
10: No i poranek zacznie się tak spokojnie, bez deszczu, ale w ciągu dnia ten deszcz nas znowu nie ominie. Najwięcej opadów będzie na północy kraju. Gdańsk, Koszalin, Lęborg, no i całe Kapszuby. Tam między innymi będzie padało i tam właśnie też mogą pojawić się burze. Temperatura w całym kraju no nie zachwyca, tak od 14 stopni do maks 19 stopni w Lubuskiem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
6: Najważniejsze pytanie brzmi, co z pokojem?

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Wracamy do pytania, ilu amerykańskich żołnierzy powinno stacjonować w Polsce?
2: Między innymi o to nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski, pytał Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, który razem z Karolem Nawrockim jest w stolicy USA.
3: Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc dla nas oczywiście nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000, czyli i tak więcej niż do tej pory. Do tej pory było ich 10000, więc poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
1: I wciąż w tej sprawie nic nie wiadomo, komentował na gorąco gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: To jest kwestia długich negocjacji. W każdym razie nie jest tak, że my mamy jakiś wpływ na to. Jak powiedziałem, bardzo mnie to niepokoi, że my do tej pory nie wiemy, jaka była interpretacja. Jaka powinna być interpretacja tego komunikatu. I minister Przydacz to potwierdza, że albo tak, albo tak, albo tak. No, trzeba by zapytać, jak to będzie.
2: Cała rozmowa z Jackiem Czaputowiczem jest już na rmf24.pl.
1: A jubilat 80-latek Donald Trump o poranku w wywiadzie dla New York Timesa ostrzega, że Stany Zjednoczone nie będą miały wyboru i będą musiały nałożyć 100% cła na francuskie wino, chyba że Paryż zniesie podatek cyfrowy nakładany na amerykańskich gigantów technologicznych.
2: Jak mówi, przekazał to ostrzeżenie bezpośrednio prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi, żądając zniesienia 3% podatku nakładanego na amerykańskie big techy.
1: Właśnie alkohol jest jednym z głównych towarów eksportowych Unii Europejskiej do USA. Wartość tego eksportu 9 miliardów euro.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Remis Holandii z Japonią 2-2 na mundialu to na start mistrzowskich faktów sportowych RMF FM. Zapraszam ponownie Patryk Serwański.
6: Jestem, dzień dobry. No Holendrzy dwukrotnie w tym meczu prowadzili, ale rywale dwukrotnie potrafili doprowadzić do wyrównania. No jesteście zawiedzeni, bo nie wygraliśmy, a to dlatego, że dwa razy byliśmy na prowadzeniu i nie docenialiśmy Japonii. Natomiast uważam, że przez większość meczu byliśmy po prostu lepszą drużyną. Było sporo pozytywnych momentów, może być tylko lepiej. Tak mówił trener Holendrów Ronald Koeman. No szacunek do rywala, ale też z taką delikatną nutką arogancji. Wysokie zwycięstwa zanotowali wczoraj wieczorem Niemcy, a nad ranem Szwedzi. Niemcy pokonali aż 7-1 Curaçao, Szwedzi 5-1 Tunezję, która w eliminacjach mundialu nie straciła ani jednej bramki. A teraz proszę, defensywa w rozsypce. Dziś do gry przystąpią kolejni faworyci, już o 18:00 mecz Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka. Lewis Hamilton w końcu wygrywa wyścig Formuły 1 w bolidzie Ferrari. Dla Brytyjczyka to drugi sezon w barwach włoskiej stajni. Wczoraj pierwsze zwycięstwo w całej karierze, już 106. Grand Prix Katalonii na torze w Barcelonie zdominowany przez Brytyjczyków. Na podium stanęli także George Russell z Mercedesa i Lando Norris z McLarena. Fani motorsportu śledzili w weekend także 24-godzinny wyścig Le Mans. W składzie zespołu AF Corse jechał Robert Kubica, zeszłoroczni zwycięzcy, tym razem na solidnym 7. miejscu. Wieczorem w Zielonej Górze czwarty mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Zasal zagra z Legią Warszawa. Na razie jest 2-1 dla Legii. W sobotę legioniści dali rzucić Zastalowi tylko 63 punkty. Gospodarze wieczorem chcą zagrać lepiej.
7: Mam nadzieję, że w poniedziałek po tym, jak przeanalizujemy mecz, szybko wyciągniemy wnioski, przyjdziemy tutaj pazernie po kolejne spotkania, aby je wygrać przed naszą publicznością i żeby każdy z uśmiechem na twarzy w poniedziałek wrócił późno do domu.
6: Tak mówił Filip Matczak z zielonogórskiej drużyny. Finał od 20:15.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słuchacie RMF Alternatywa.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Świetnie trafiliście. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Ile tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonować będzie w Polsce?
3: Poruszamy się w tej przestrzeni pomiędzy 11 a 15, ale finalne decyzje jeszcze przed nami.
4: Tak mówi w Waszyngtonie towarzyszący Karolowi Nawrockiemu Marcin Przydacz.
2: Kto ufa Donaldowi Trumpowi, a kto podchodzi do niego z rezerwą?
4: O to pytaliśmy w sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
2: A za chwilę wracamy do wyników.
4: Ale pytamy też o relacje polsko-ukraińskie
2: i opóźnione mecze Mundialu.
4: Jest 9, to fakty RMF FM. Nie możemy w pełni polegać na Donaldzie Trumpie, ale co mamy robić? Tak najczęściej w nieformalnych rozmowach polscy politycy komentują nasze stosunki z Ameryką.
2: Tak samo myśli większość z nas. Tak przynajmniej wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM.
4: Niemal połowa, 49% pytanych uważa, że Polska nie może liczyć na Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Wiarę w solidność i solidarność amerykańskiego przywódcy ma 30% ankietowanych.
2: Krzysztof Berenda analizuje wyniki badania.
5: Ponownie witam.
2: Witamy ponownie. Krzysztofie, jak wyniki tego sondażu przekładają się na politykę?
5: Przekładają się tak, że nasi politycy muszą ciągle Trumpa obłaskawiać. No i nie ma wyjścia, no bo Rosja przecież nieustająco jest zagrożeniem, a Europa często jest w chaosie. To obłaskawianie bardzo zmiennego przywódcy wygląda chociażby tak, że dzisiaj na 80. urodzinach Trumpa jest polski prezydent z życzeniami.
6: Dużo zdrowia, dużo zdecydowania i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał Polskę.
5: No i czekamy na to, co w zamian Trump nam da. Zazwyczaj tego, co nam szykuje. Dowiadujemy się z jego czasem chaotycznych internetowych wpisów, które zazwyczaj zmuszają polskich urzędników do kombinowania, co poeta miał na myśli. Na przykład do skomplikowanego liczenia, ile on nam ostatecznie żołnierzy przyśle.
3: Pan doskonale, panie redaktorze, widział tego tweeta. Pentagon wstrzymał rotację 4000. Mowa jest tutaj o dodatkowych 5, więc nasze ambicje sięgają 15000. Natomiast wersja minimum to jest 11000.
5: Tak tej nocy w rozmowie z Pawłem Żuchowskim liczbami żonglował. Jak słuchać, lekko niepewny prezydencki minister Marcin Przydacz. I tak jest w każdej innej kwestii. Łatwo z amerykańskim przywódcą nie jest, ale jak mówiliśmy na początku, innego wyjścia nie mamy.
2: Krzysztof Berenda, dziękujemy, a cały sondaż mamy na rmf24.pl.
4: Jak już mówiliśmy w faktach, Karol Nawrocki zamienił kilka słów z prezydentem Donaldem Trumpem podczas gali UFC z okazji 80. urodzin amerykańskiego przywódcy zorganizowanej w Białym Domu. Moment tej krótkiej rozmowy polityków uchwyciły kamery.
2: Więcej na ten temat w internetowym radiu rmf24. Za chwilę gościem Piotra Salaka będzie profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Nie ma dobrego wyjścia z zafundowanej nam afery z orderem Orła Białego, mówił w porannej rozmowie w RMF FM profesor Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u. Dodawał, że każde jest złe albo bardzo złe i ktoś musi ponieść konsekwencje.
2: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, za nieco ponad tydzień w Polsce ma być prezydent Zełenski. Jakie możliwości są na stole w kwestii orderu?
7: Wszystkie trzy są oczywiste. Pierwsza to odebranie prezydentowi orderu Orła Białego.
8: To według mnie jest degradacja pozycji Polski w świecie, bo nikt tego nie zrozumie. Dlaczego prezydentowi państwa, które jest atakowane, tak jak teraz w nocy dzisiaj przez Rosję, wojna trwa, my robimy taki gest, a zarazem te ordery ciągle nie kwestionujemy dla różnych zwolenników Moskwy, jak Gerharda Schrödera.
7: Taka decyzja oznacza też, zdaniem Czaputowicza, koniec szans na współpracę gospodarczą i polityczną z Ukrainą. Drugą możliwością jest odsuwanie decyzji, zwlekanie. I to także jest bardzo zły sygnał polityczny.
8: Czy my chcemy osobę, nad którą wisi groźba odbioru orderu, bo jest jego niegodny? Jak on się będzie tu czuł w Gdańsku? I czy on wtedy na pewno przyjedzie?
7: Jest wreszcie trzecia możliwość, czyli wycofanie się z tej decyzji. Ale to oznacza, że Polska jest państwem słabym i przegrało to starcie. Co zatem powinno się stać? Kancelaria prezydenta, zdaniem Czaputowicza, powinna wskazać winnego.
8: Być może w kancelarii prezydenta powinna dojść do jakiejś refleksji, czy tam są właściwe osoby.
7: Czy to oznacza wezwanie do dymisji ministra Przydacza? Tego Czaputowicz wprost nie powiedział.
2: Tomasz Terlikowski, Jacek Czaputowicz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
4: A od przyszłego czwartku przypominamy w Gdańsku forum poświęcone odbudowie Ukrainy. Godzina po północy w meksykańskim Monterrey. Tam wciąż głośno niesie się...
9: Sweden! Sweden! Sweden!
4: Szwecja pokonała Tunezję 5-1 w meczu, w którym to my mogliśmy grać, gdyby nie przegrany baraż biało-czerwonych w Sztokholmie.
2: A dlaczego mecze piłkarskich mistrzostw świata nie mogą rozpocząć się punktualnie? Pyta dziś brytyjska stacja BBC i podaje konkretne wyliczenia.
4: Mecz otwarcia Meksyk-RPA opóźniony o 6 minut.
2: Australia-Turcja o równe 5.
4: Katar-Szwajcaria o prawie 5, bez 5 sekund. No i to jest pierwsza trójka największych mundialowych opóźnień.
2: Ale opóźnione były także mecze Brazylia-Maroko, Korea Południowa-Czechy, Kanada kontra Bośnia i Hercegowina, USA-Paragwaj czy Szkocja-Haiti.
4: Długa lista. Kibice Szkocji przez 28 lat nie widzieli swojej drużyny na mistrzostwach, więc jak twierdzi BBC, zapewne nie mieli nic przeciwko kolejnej 2,5-minutowej przerwie.
2: Organizatorzy zrzucają winę na piłkarzy, ale też czynnikiem, który wpływa na opóźnienia, jest decyzja FIFA o zwiększeniu widowiskowości samej przedmeczowej ceremonii.
4: Cała drużyna, nie tylko skład wejściowy, zbiera się na środku boiska, by odśpiewać hymny. W każdej połowie meczu eksponowane są ogromne flagi.
2: FIFA ma nadzieję, że drużyny, oficjele i organizatorzy będą coraz lepiej zapoznawać się z procedurą, więc cały proces stanie się bardziej dopracowany.
4: No, na razie te różnice nie mają znaczenia, natomiast przy ostatnich grupowych rozstrzygnięciach spóźnienia meczu mogą decydować o boiskowych rozstrzygnięciach.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Jak to mówi Przemysław Skowron, kto Karwata Marka ma, tego Karwat Marek tratata.
11: I pogoda. I dzisiaj ewidentnie kolejny dzień kapryśnej pogody, bo będzie tak, trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu. Wszędzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Najwięcej będzie ich na północy, a najmniej na południowym zachodzie. Temperatura taka średnia, 14 stopni na północy, w głębi kraju tak 15-17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Cytując klasyka z internetu, no tak średnio bym powiedział,
12: no
10: tak średnio.
12: Nie, no proszę, co to za kapel?
0: RMF, alternatywa.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Widzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Paśne, Tomasz Staniszewski, już teraz zapraszamy.
2: No i na początek tematy międzynarodowe.
1: Zapraszamy. Ukraina od dziś rusza z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej.
3: Ze szczegółami w faktach za moment korespondentka RMF FM w Brukseli.
1: Duża awaria w Velobanku, nie działa strona internetowa, nie można korzystać z usług banku.
3: W faktach zaglądamy też na warszawską giełdę, sprawdzamy kursy po zapowiedzi porozumienia USA-Iran.
1: O poranku spore wzrosty.
3: A Donald Trump już w drodze do Europy na szczyt G7.
1: Kijów rusza dzisiaj z negocjacjami w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Podczas spotkania z unijnymi ministrami spraw zagranicznych Ukraina i Mołdawia otworzą pierwszy dział negocjacji dotyczący praworządności, reformy sądownictwa i funkcjonowania instytucji demokratycznych.
3: Przez 2 lata otwarcie tej części negocjacji było blokowane przez Węgrów, no i byłego premiera Viktora Orbana, który twierdził, że Kijów nie zapewnia wystarczającej ochrony praw mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu.
1: Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie ma znaczenie ten dział rokowania?
4: Odblokowanie tego działu negocjacji ma ogromne znaczenie, gdyż jest on otwierany jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Bez jego uruchomienia cały proces negocjacji akcesyjnych nie mógł posuwać się naprzód. Komisja Europejska jednak nieformalnie prowadziła rozmowy z Kijowem w sprawie kolejnych działów, dlatego będzie je można dosyć szybko otworzyć, może jeszcze przed wakacjami. Polska opowiada się za integracją Ukrainy na zasadzie zasług, czyli konkretnych postępów w dostosowywaniu się do unijnych norm. W kuluarowych rozmowach z pewnością pojawi się jednak dyskusja o pomysłach takich jak członkostwo stowarzyszone Ukrainy czy integracja etapowa, która dawałaby Ukrainie pewne korzyści, ale bez wszystkich praw.
3: Duża awaria przed południem w Velobanku. Nie działa strona bankowa i tym samym część pozostałych usług.
1: Usterka trwa od kilku godzin. Bank nie potrafi powiedzieć, ile jeszcze czasu zajmie jej usuwanie.
3: Velobank tłumaczy to skutkami weekendowego łączenia swojego systemu z systemem przejmowanego Citibanku Handlowego.
5: Mówimy o faktach.
1: Polscy inwestorzy optymistycznie reagują na zapowiedź porozumienia na Bliskim Wschodzie.
3: W nocy amerykański prezydent Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii.
1: Po takich informacjach warszawski parkiet otworzył się dzisiaj na dużym plusie. Notowania śledzi dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
6: Jestem, dzień dobry.
1: Igorze, kto zyskuje?
6: Cała giełda rośnie. Indeks WIG na otwarciu w górę ponad 2%. A WIG20, indeks 20 najważniejszych spółek, o blisko 2%. Oddech mogą wziąć spółki handlu detalicznego i budowlane. One były wrażliwe na to, co działo się w cieśninie Ormus i teraz zyskują. Ale nie one jedyne. Pną się także notowania banków i ubezpieczycieli. W dół WIG20 ciągnie Orlen. Płocki koncern zarabiał na kryzysie na Bliskim Wschodzie jako producent paliw. Teraz traci 3% i jest liderem spadków. A ropa przestała tanieć. Trzyma poziom około $80 za baryłkę. Kierowcy mogą być zadowoleni, ale nie zobaczą obniżek od razu. Na razie w hurtowych cennikach rafinerii bez większych zmian.
1: A propos relacji międzynarodowych?
3: We francuskim Evian Le Bain spotyka się grupa G7. To pierwsze spotkanie liderów państw, które tworzą największe rozwinięte gospodarki i demokracje świata od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem.
1: Szczyt nad Jeziorem Genewskim organizuje Francja, która przewodniczy obecnie G7. Będzie trwał 3 dni.
3: G7, czyli przywódcy Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i oczywiście Stany Zjednoczone. Po 9 polskiego czasu Donald Trump tuż po swoich 80 urodzinach świętowanej galą mieszanych sztuk walk UFC w Białym Domu wsiadł na pokład Air Force One, no i 40 minut temu odleciał do Europy.
1: Gwiazdy tej gali?
3: Na pewno Justin Gaethje, który wygrywa ostatnią walkę wieczoru w Białym Domu. Na południowym trawniku nokautuje Ilię Topurię, zostając niekwestionowanym mistrzem wagi lekkiej UFC.
1: To jeszcze pytanie, co z prezydentem Karolem Nawrockim?
3: No więc właśnie, wiemy, że w trakcie gali doszło do spotkania prezydenta z Donaldem Trumpem.
1: W telewizyjnej relacji minuta i 20 sekund trwała ta rozmowa.
3: Tak jest, ale kancelaria prezydenta do tej pory nie informuje o szczegółach spotkania. Wiemy, że Karol Nawrocki pytać miał o kwestię obecności żołnierzy USA w Polsce. Wcześniej miał brać udział w zaplanowanym na 45 minut przyjęciu dla gości VIP amerykańskiego prezydenta.
1: kto był na gali w Białym Domu?
3: Widzieliśmy siedzącego za plecami Donalda Trumpa, szefa Mety, Marka Zuckerberga. Był też Shane McMahon, obecnie biznesmen, był wrestler, szefujący federacji WWE, dyrektor serwisu You On Demand, czyli pierwszego z filmami na żądanie i pay-per-view działającego w Chinach. Do tego wiceprezydent J.D. Vance. Amerykańskie media potwierdzają też długą listę obecności sportowców, w tym gwiazd NHL. Był Matthew Tkaczuk, Brady Tkaczuk, ale był też ekspiłkarz Zlatan Ibrahimowicz.
1: Około 17 czasu polskiego w Waszyngtonie zapowiadana jest konferencja szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. Zatem w RMF FM sprawdzajcie fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Najchłodniej tak przed połowę.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Chłopska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy wznowiono prace poszukiwawcze szczątków Polaków, ofiar zbrodni sprzed 82 lat. Najnowsze informacje przekaże reporterka RMF FM. Kryzys wizerunkowy w Norwegii jest wyrok skazujący dla syna przyszłej królowej. W faktach kulturalnych polska premiera ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Fakty zaczynamy od pilnej informacji sprzed chwili. Trwa policyjna obława na mężczyznę, który zastrzelił przechodnia w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał kilka strzałów do mężczyzny idącego ulicą Królowej Jadwigi. Nasi dziennikarze zbierają informacje w tej sprawie. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Z pewnością jest to zbiorowy dół śmierci. Tak mówią eksperci z Instytutu Pamięci Narodowej o dotychczasowych efektach prac rozpoczętych w zeszłym tygodniu w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy. Dziś prace ponownie tam ruszyły. Archeolodzy, przypominamy, szukają w tej nieistniejącej już wsi w obwodzie lwowskim szczątków Polaków pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Tym tematem zajmuje się reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
3: Dzień dobry.
2: Witamy, Magdo. Jak duży teren dotąd przebadano?
3: Do tej pory przebadano kilkaset metrów kwadratowych terenu i znaleziono mogiłę o powierzchni co najmniej 40 metrów kwadratowych. Na razie badacze nie określają liczby pogrzebanych tam osób. Odnalezione ofiary zostały pogrzebane w nieładzie, bez strumien, a szczątki noszą ślady nadpaleni urazów. Do tej pory nie natrafiono na elementy ubrań ani przedmiotów osobistych. Jak informuje IPN, lokalizacja tego miejsca, sposób ułożenia szczątków oraz ślady spalenia wskazują, że to rzeczywiście miejsce, gdzie spoczywają ofiary zbrodni popełnionej zimą 1944 roku na Polakach przez żołnierzy 14 Dywizji SS Galicjen, złożonej z ukraińskich ochotników wspieranych przez oddziały UPA oraz lokalne ukraińskie formacje paramilitarne. Prace będą prowadzone do piątku.
2: Utrudnienia na śląskim odcinku autostrady A1. Pomiędzy Gliwicami a Knurowem zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w kierunku granicy z Czechami. Ostrzegamy. Inflacja w maju wyniosła 3,1%. To najnowsze wyliczenia Głównego Urzędu Statystycznego. To spadek w porównaniu z kwietniem, ale w szczegółowych danych widać, że za wiele towarów musimy płacić wyraźnie więcej. Te wyliczenia zna Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: Jestem,
2: witamy. Co podrożało najbardziej?
4: A tym razem nie szukamy największych winowajców wśród żywności. Kluczowe dla wzrostu cen w maju były stawki za paliwa. Benzyna droższa licząc rok do roku o ponad 8%, a olej napędowy o ponad 18%. I ten koszt rzutuje też na inne ceny. Na przykład wzrosły stawki za wiele usług. Bilety autobusowe w górę o 5%, przejazd taksówkami o blisko 8%, bilety lotnicze o 10%. Na szczęście droższy transport nie wpłynął drastycznie na ceny żywności. W skali roku wzrost mamy wzrost o 0,5%. Statystycznie, bo są też produkty coraz droższe. Mięso wołowe, kalafiory, pomidory. Tu mamy podwyżki o kilkanaście procent.
2: Wszystkie zaległe nagrody pieniężne dla naszych medalistów olimpijskich z Mediolanu zostały dziś wypłacone dzięki prywatnym sponsorom. Przekazał przed chwilą prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Więcej na ten temat w kolejnych faktach.
5: Europa według faktów RMF FM.
2: Syn przyszłej królowej Norwegii skazany na 4 lata więzienia. Mariusz Borja Helbi został uznany winnym przez sąd w Oslo znęcania się nad byłą partnerką oraz zgwałcenia dwóch innych kobiet. Sam wyrok liczy 128 stron i przeczytanie go w całości zajęłoby bardzo dużo czasu. Przekazał sędzia, który przedstawił stronom wersję skróconą wyroku. Syna księżnej Mette Marit nie było na sali z powodu choroby. Był to jeden z największych i najbardziej medialnych procesów karnych ostatnich lat w Norwegii. Przeczytacie o tym na rmf24.pl. Wielka Brytania wprowadzi zakaz używania mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16 roku życia. Taką zapowiedź złożył właśnie premier Keir Starmer. Objęte zostaną nim takie serwisy jak Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram i Facebook, informuje z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Całkowity zakaz to właściwy wybór, powiedział Keir Starmer, dodając, że nie jest to decyzja, którą podjął lekkomyślnie. Publiczne konsultacje wykazują wykazały, że aż 85% rodziców uważa, iż korzyści wynikające z wprowadzenia takiego zakazu przeważają jego negatywne konsekwencje. Nie zamierzam iść na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, zaznaczył Kiestamme, przywołując swoje doświadczenia jako rodzica. Nowe prawo powinno przejść proces legislacyjny do świąt Bożego Narodzenia i wejść w życie na wiosnę przyszłego roku.
2: W faktach kulturalnych RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, na początek o polskiej premierze ojczyzny. Dzień dobry, Kasiu.
1: Ta uroczysta premiera nagrodzonego w Cannes filmu Pawła Pawlikowskiego wieczorem w Stołecznej Kinotece. Gośćmi specjalnymi będą grający główne role niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler. On gra pisarza Tomasza Manna, a ona jego córkę. Pojawiają się też m.in. autor zdjęć Łukasz Żal oraz Ewa Puszczyńska. Pytałam producentkę, dlaczego ten film zmieniał tytuł od 1949 przez niemieckie Vaterland po polski tytuł Ojczyzna, która dla każdego może chyba oznaczać coś innego.
7: Taką najbardziej doskonałą odpowiedź na to pytanie da sam film. I tak jak pani powiedziała, że dla każdego to słowo ma inną pojemność, dla każdego to słowo ma inne znaczenie. I po prostu mam nadzieję, że każdy z państwa będzie takie emocje miał.
1: Film wejdzie do polskich kin w najbliższy piątek. Dzieła Hełmońskiego, Malczewskiego, Wyspiańskiego czy Kossaków można zobaczyć w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wernisaż wystawy wieczorem i czynna będzie do października. W sieci pojawił się zwiastun Dreszczowca W sercu dziczy. Brad Pitt gra w nim byłego żołnierza sił specjalnych, który po katastrofie lotniczej zostaje odcięty od świata na skutej lodem Alasce. Jego jedynym towarzyszem jest wyszkolony wojskowy owczarek niemiecki. Premiera filmu we wrześniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Brad Pitt i owczarek niemiecki. To jest zonicznych koncertnych
0: krytyków. RMF Alternatywa.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

cukry i najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem słuchamy.
2: Melduje się, zapraszamy. Strzały w Białej Podlaskiej. Nie żyje mężczyzna. Trwają poszukiwania sprawcy zabójstwa. Nowe fakty ma reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek. Umorzony albo oddalony może być wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania. Dlaczego? Zapytamy naszego dziennikarza. Storczyki znów w modzie. I o tym na koniec faktów. Brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna został zastrzelony obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim. Trwa wielka policyjna obława. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tym zdarzeniu?
3: Tuż przed 10:00 nieznany dotąd mężczyzna zastrzelił przechodnia na ulicy Królowej Jadwigi, niedaleko skrzyżowania z Terebelską. Według prokuratury to nie wyglądało na przypadkowe zabójstwo. Prokuratura mówi o 5 strzałach z pistoletu. To brzmiało jak jakieś petardy lub strzały z tłumika. Usłyszałem od jednego z mieszkańców Białej Podlaskiej, który początkowo nie zwrócił uwagi na to, co się dzieje za oknem. Potem zauważył leżącego na trawniku obok parkingu mężczyznę, nad którym pochylali się policjanci, ale dla rannego nie było już ratunku. Zginął na miejscu. W mieście trwa obława na sprawcę, ale na razie niewiele o nim wiadomo. Na miejsce ściągane są policyjne posiłki z Lublina. Policja apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu sprawcy.
2: Wniosek o ściganie Zbigniewa Ziobry europejskim nakazem aresztowania może być umorzony albo odrzucony. Z ustaleń dziennikarza RMF FM wynika, że w najbliższym czasie zapadną decyzje ostatecznie rozstrzygające losy postępowania w sprawie Ena, które trwa od lutego. Z tymi informacjami teraz Tomasz Skory. Tomku, co się wydarzyło?
4: Prowadzący sprawę od tygodnia sędzia w czwartek zwrócił się do prokuratury z pismem, prosząc o pilną odpowiedź, czy według wiedzy śledczych Zbigniew Ziobro nadal przebywa na Węgrzech lub w innym kraju Unii Europejskiej. Ewentualnie czy prokuratura ma wiedzę o tym, żeby minister opuścił strefę Schengen. Dla wydania europejskiego nakazu aresztowania ta informacja ma kluczowe znaczenie, bo przepisy ONA wymagają podejrzenia, że poszukiwany przebywa w jednym z krajów Unii. Ponieważ prokuratura wie, że Ziobro przebywa w USA...
5: My się staramy ustalić, na jakiej podstawie wjechał do Stanów.
4: A adwokat Zbigniewa Ziobry jeszcze dziś ma przedstawić sądowi jego poświadczone notarialnie oświadczenie, że przebywa on w Stanach Zjednoczonych. Sąd raczej nie będzie miał wyboru. Rozpatrzenie wniosku w sprawie Ena będzie podlegało umorzeniu albo oddaleniu.
2: Temat premii olimpijskich za medale wywalczone w Mediolanie został zamknięty, przekonuje prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak poinformował Radosław Piesiewicz, tokeny Zonda Krypto zastąpiono gotówką, którą wypłacono olimpijczykom. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM jest w siedzibie PKOL-u. Dzień dobry, Patryku. Powiedz, co jeszcze mówił prezes komitetu?
6: Dzień dobry. Zaznaczył, że jest to zasługa prywatnych sponsorów i że jest to też wypełnienie obietnicy, którą złożył trzem naszym medalistom oraz ich trenerom.
7: Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko, od A do Z. Tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom. Ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
6: Dziękował prezes Piesiewicz, Władimir Siemirunny i Paweł Wąsek, ich trenerzy. W tej wyliczance brakuje naszego multimedalisty Kacpra Tomasiaka. On w podziękowaniach pominięty. Zapewne dlatego, że jego rodzina najgłośniej domagała się wypłaty środków związanych z bezwartościowymi tokenami Zonda Krypto. Warszawa, Patryk Serwański.
8: Cuda natury w faktach RMF FM.
2: Wraca moda na storczyki. Jeśli będziemy o nie odpowiednio dbać, mogą kwitnąć nawet przez pół roku, mówi Honorata Wojciechowska, która prowadzi w Szczecinie sklep z egzotycznymi roślinami.
9: Potrzebują oczywiście dobrego, jasnego stanowiska, potrzebują troszeczkę najlepiej wyższej wilgotności powietrza w okolicy 60%. Jeżeli chcemy, żeby długo kwitły, to muszą być regularnie nawożone. Później, po przekwitnięciu, należy obciąć ten pęd, jeżeli jest drewniały i roślina ma taki stan spoczynku. Fajnie ją wtedy dać w troszeczkę chłodniejsze miejsce, gdzieś dalej od okna, żeby nie miała aż tak dużo słońca. Dużo osób się pozbywa tych storczyków, a to jest jakby błędne, bo one jak najbardziej mogą ponownie zakwitnąć. I to może być cały czas ten cykl, tylko należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji.
2: W naturze storczyki rosną często na drzewach, a wodę i pożywienie czerpią z wilgotnego powietrza i gałęzi. O tych niezwykłych kwiatach usłyszycie jeszcze dziś w faktach.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: To ja mam tutaj takie ostrzeżenie na żółto, stopień pierwszy przed opadami. Ciągnie się taka linia od Szczecina po Bydgoszcz, Płock, Warszawa, Siedlce i aż do wschodniej naszej granicy z Białorusią. I to wszystko, co jest na północ, to tam macie właśnie to ostrzeżenie, także uważajcie.
11: Czyli większość krajów w deszczu i właściwie to ostrzeżenie dotyczy niemal całej
1: Polski. To jest jedna trzecia, tak bym powiedział. Tak bym
11: myślę, że trochę więcej, jak patrzę na mapę pogodową. Ale jeżeli ma być spokojnie, to widzę Suwalszczyzna delikatnie, ale tam 11 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com.
1: Bo to było w faktach, chciałbym dobrze zrozumieć. Storczyki, wraca moda.
0: RMF Alternatywa.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. She may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: No, ostrzeżenie, bardzo niebezpieczna sytuacja.
2: Blokady dróg, kontrole pojazdów. W Białej Podlaskiej trwa policyjna obława na sprawcę zabójstwa. Maksymalne stawki na paliwa jutro będą niższe, ale zapłacimy za nie więcej. Szczegóły wyjaśni dziennikarz RMF FM z redakcji ekonomicznej. Będą też zaskakujące fakty ze świata natury. Chodzi o storczyki, które zdobią nasze parapety. Ten człowiek może być uzbrojony. Nie wiemy, jak się może zachować, mówi policja i apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o zachowanie szczególnej ostrożności. W mieście trwa obława na sprawcę zabójstwa, który przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił mężczyznę.
3: Na chwilę obecną nie znamy ani tożsamości ofiary, ani tożsamości tego mężczyzny, który miał oddać strzały. Nie wiemy też nic o okolicznościach tego zajścia, czy te osoby się wcześniej w jakikolwiek sposób znały, czy były spokrewnione. W tej chwili mamy czas na to, żeby jak najszybciej ustalić tego sprawcę i oczywiście bezpiecznie go zatrzymać.
2: Przekazał rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinspektor Andrzej Fijołek. Zaapelował do świadków o pilny kontakt na numer alarmowy 112. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia sprawę wczorajszego ataku na policjantów w Brennej w Śląskiem. Funkcjonariusze potrzebowali pomocy medycznej. Mężczyzna, który ich atakował, jest w policyjnym areszcie. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek teraz w faktach. Witamy, Marcinie.
4: Jestem, dzień dobry.
2: Jakie są dotychczasowe ustalenia?
4: Najpierw było zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który w Brennej, jak mówiłaś, miał grozić innym osobom, prawdopodobnie turystkom, rzucać w nie kamieniami, a także strzelić w kierunku z wiatrówki. Policjanci weszli do domu, gdzie mężczyzna się znajdował, ale on nadal był agresywny. W pewnym momencie zaatakował jednego z policjantów młotkiem i stawił im opór. Ostatecznie udało się go obezwładnić. Napastnik trafił do policyjnego aresztu i teraz czeka na postawienie mu zarzutów. Policjanci mają m.in. wspomnianą wiatrówkę. Trzech z nich potrzebowało pomocy medycznej, ale po badaniach zostali zwolnieni do domów.
2: Od jutra podwyżki na stacjach paliw. Znamy już nowe maksymalne stawki. Limity wprawdzie zostały obniżone, ale kierowcy nie będą zadowoleni. W faktach Igor Skrzypek, redakcja ekonomiczna RMF FM. Witaj. To co jutro zobaczymy na pylonach?
5: Pozornie podstawowa stawka za tankowanie będzie niższa, bo zgodnie z nowymi maksymalnymi cenami litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł i 37 groszy. Ale do tego trzeba będzie doliczyć akcyzę w pełnym wymiarze po raz pierwszy od końca marca. Dziś ostatni dzień obowiązywania rozporządzenia w tej sprawie. Nowego dokumentu nie ma, to oznacza, że od jutra trzeba będzie doliczyć 29 groszy za każdy litr benzyny oraz 28 groszy za każdy litr oleju napędowego. Efekt to w praktyce podwyżka 6 zł i 26 groszy za benzynę 95 oraz 6 zł 65 groszy za olej napędowy już od północy.
6: Te fakty zaskakują.
2: Storczyki, które zwykle możemy kupić w markecie, nigdy nie widziały lasu tropikalnego. Tak mówi RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego. W swojej pracy odkryła już ponad 400 nieznanych wcześniej gatunków tych roślin. Jak podkreśla, te na naszych parapetach są jeszcze inne.
7: Były w całości wyhodowane w laboratorium dzięki kulturom in vitro, ponieważ taki naturalny cykl rozwoju storczyka jest bardzo długi, to raz. Dwa, dobrze jest trochę pomanipulować genetycznie, żeby nam na parapetach ładnie rosły, prawie tak jak w tropikach, żeby kwiaty były duże i kolorowe. Bardzo podobne gatunki są faktycznie w rzeczywistości, no ale nie dokładnie takie, jakie mamy na parapetach. Nawet w sklepach mamy coś takiego, coś nazywa Cambria, coś takiego w ogóle nie występuje w naturze. To jest taka ogrodnicza nazwa dla hybryd z różnych rodzajów storczyków. Ale ładne to ładne.
2: I to jest najważniejsze. A całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Martą Kolanowską o storczykach w ich naturalnym środowisku znajdziecie na rmf24.pl. A w kolejnych faktach zajrzymy do waszych domów w poszukiwaniu tych pięknych kwiatów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz pracujemy razem z wami. Paulina Sawicka, Paweł Jarbor. Byle do piątku. Witajcie, cześć.
8: Cześć.

0: jakie foty wrzuca, jakie wzroki puszcza i ten uśmiech.
1: No ten uśmiech właśnie.
2: Czerwony alarm. Ona tu jest.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

tak jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 14.
2: Zapraszamy. Policja w Białej Podlaskiej ustala tożsamość sprawcy i jego ofiary. Przed południem doszło na ulicach miasta do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z województwa śląskiego. Hiszpania wkracza do gry na mundialu. Dziś mistrzowie Europy zmierzą się z Republiką Zielonego Przylądka. Policja przestrzega, by nie podejmować prób samodzielnego zatrzymania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Przed 10:00 obok parkingu na osiedlu Jagiellońskim zastrzelił on innego mężczyznę.
3: Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Kiedy zobaczymy takiego mężczyznę, u którego może gdzieś znajdować się broń, zachowującego się w jakiś sposób agresywnie, lepiej nie dokonywać żadnych prób takiego ujęcia tego napastnika, tylko taką informację przekazać do odpowiednich służb, a więc najszybciej przez numer alarmowy 112.
2: To rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, podinspektor Andrzej Fijołek. Trwa ustalanie tożsamości sprawcy i jego ofiary, potwierdza prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
2: Na miejsce ściągnięto dodatkowych funkcjonariuszy. Trwa obława na sprawcę strzelaniny. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 91 w Śląskiem. W pobliżu Koziegłów, chodzi o odcinek Markowice Sielec Duży, zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest zjazd na drogę wojewódzką 789. Stabilny jest stan ośmiolatka poparzonego płonącą benzyną. Do dramatu chłopca doszło w Jarogniewie koło brzegu w Zachodniopomorskiem. Co jeszcze wiadomo o stanie dziecka, dowiadywała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Chłopiec nadal jest w śpiączce, przebywa na oddziale intensywnej terapii, ale rzeczywiście lekarze liczą, że wszystko będzie dobrze. Takie informacje przekazała mi dzisiaj Katarzyna Stróżyk ze Szpitala Zdroje w Szczecinie. Przypomnę, troje dzieci bawiło się w piątkowy wieczór kanistrami z benzyną w pobliżu ogniska. Jedno z nich zostało oblane płonącym paliwem. Ośmiolatek ma poparzone około 35% powierzchni ciała. Chłopcy byli pod opieką dziadków. Policjanci z Kołobrzegu zbierają materiały dowodowe pod kątem narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pod koniec tygodnia akta w tej sprawie powinny trafić do prokuratury.
2: Co drugi Polak uważa, że Polska nie może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Tylko 30% wierzy, że w sytuacji zagrożenia naszego państwa moglibyśmy liczyć na amerykańskiego prezydenta. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
6: Dzień dobry, jestem.
2: Witaj. Jak wyniki tego sondażu komentowali dziś politycy?
6: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że takie nastroje wśród Polaków to przede wszystkim wina Donalda Tuska i obecnego rządu,
7: który cechuje się polityką skrajnie antyamerykańską, podważając ten sojusz, jednocześnie narażając nas na niebezpieczeństwo.
6: Mówił mi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski, który dodaje, że obecna władza nie stara się nawet zabiegać o dobre relacje z Donaldem Trumpem. Z kolei politycy rządzący twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
8: Poszczególni przywódcy państw przychodzą i odchodzą. Ważne, żeby relacje państwowe działały nie w oparciu o przyjaźnie, ale w oparciu o rację stanu i rzeczywiste interesy.
6: Powiedział mi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
9: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
2: Mistrzowie Europy zaczynają Mistrzostwa Świata. Dziś pierwszy na tegorocznym mundialu mecz rozegra reprezentacja Hiszpanii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, to będzie pojedynek, po którym kibice mogą oczekiwać sporej liczby bramek.
10: No te oczekiwania wzmocnili Niemcy, wczoraj pokonując aż 7-1 Curaçao. Hiszpanie zagrają z innym mundialowym debiutantem, Republiką Zielonego Przylądka. Można na start turnieju mieć na pewno gorszego rywala, jak na przykład Brazylia, która przecież zagrała z Marokiem. Hiszpania pełna gwiazd, ale liczy się tam głównie na jednego piłkarza, który niedawno leczył kontuzję. I to jest oczywiście Lamine Yamal. Najlepszą informacją jest to, że Lamine jest w topowej formie. Postępował zgodnie z planem, który przedstawiliśmy. Wykonuje fantastyczną pracę, ciężko pracuje, tak jak jego koledzy, którzy też mieli urazy, jak Nico Williams czy Victor Munoz. Tak mówił trener Luis de la Fuente. Pytanie, że ten pierwszy mecz z teoretycznie prostym rywalem wystawi wszystkie gwiazdy, czy jednak da im jeszcze czas.
2: Mecz Hiszpanów rozpocznie się o 18, a z nowymi faktami w RMF FM wracamy o 15.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia, dzień dobry.
11: Dzień dobry, kłaniamy się tylko dla was.
0: RMF Alternatywa.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Telefon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Benz. RMF Top 30.pl. RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Zaczynamy fakty punktualnie o 15. Postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego umorzone. Posłuchajcie, jak sąd argumentował tę decyzję. Jest termin rozpoczęcia budowy Portu Polska, największego lotniska w naszym kraju.
2: Wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych.
1: A na koniec storczykowy zawrót głowy, czyli o powrocie mody na te egzotyczne kwiaty. Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. Z nowymi faktami reporter RMF FM Paweł Konieczny. Pawle, jak sąd uzasadnił tę decyzję?
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza. Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
1: Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na Krajowej 11 między Jarocinem i Pleszewem w Wielkopolsce. Ucierpiała jedna osoba. W miejscu wypadku w pobliżu miejscowości Witaszyczki obowiązuje ruch wahadłowy. Jest termin startu budowy Portu Polska, czyli największego lotniska w kraju. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, prace terenowe ruszą we wrześniu. Chodzi o nowe lotnisko, które ma powstać w Baranowie między Łodzią a Warszawą. W stolicy przed Ministerstwem Infrastruktury jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co ten plan oznacza dla osób, które wciąż mieszkają na tym terenie?
4: Oznacza, że do końca sierpnia muszą zakończyć się wywłaszczenia właścicieli działek, na których ma powstać pierwszy etap lotniska. To potwierdza w rozmowie ze mną rządowy pełnomocnik do spraw budowy Portu Polska Maciej Lasek.
5: Tam, gdzie mogą się zacząć prace, tam spółka będzie musiała mieć nieskrępowany dostęp do gruntów.
4: W przyszłym tygodniu rząd ma podpisać umowę z firmą, która ma realizować pierwszy etap budowy lotniska, czyli przede wszystkim postawić fundamenty. Sam Port Polska ma według planów obsługiwać pasażerów w drugiej połowie 2032 roku i wtedy przeniesione mają być tam wszystkie pasażerskie, komercyjne loty z Warszawy.
6: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
1: Niecodzienna akcja w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Ratownicy szukali kombajnu z lat 70. Był to prototyp testowany w czasach, kiedy zakład był kopalnią doświadczalną. Maszyna została 320 metrów pod ziemią, a dzięki dokumentom i mapom udało się ją zlokalizować.
7: To jest wejście w wyrobisko otamowane, które przez bardzo długi czas nie było użytkowane, nikt tam nie wchodził.
8: Każde otwarcie nieczynnego wyrobiska, bez względu na to, czy to jest w czynnej kopalni, czy to jest na trasie turystycznej, musi być prowadzone jako akcja ratownicza.
9: 3 minuty, będziemy kończyć.
10: Jak będziesz miał gotowe, zgłoś się.
7: Ratownicy rozbili tamy, weszli, zabezpieczyli wyrobisko i znaleźli te elementy, na których nam zależało. Teraz będziemy je wyciągali, konserwowali. Kawał znowu fajnej, ciekawej historii.
1: Zapewniali Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Jerzy Krótki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Są dostępne niemal we wszystkich kolorach tęczy i mają przyjemny, waniliowy zapach. Storczyki są znów w modzie. Pani Joanna ze Szczecina ma w domu 3 parapety pełne tych kwiatów i jak mówi, wszystkie to prezenty od przyjaciół.
11: Pierwszy, najstarszy jest trzypędowy. On już jest przywiązany do klamki, do okna, ponieważ jest tak ogromny, że w żadną doniczkę szklaną się nie mieści. W tym momencie ma tylko jeden pęd kwitnący, ale niedługo patrzę, że pączuszki już zawiązał, więc niedługo też będzie pięknie kwitł. Ma białe kwiaty. Moje storczyki stoją na parapecie południowym. Właściwie w lecie tu jest pełne słońce. Bardzo dobrze się mają. Przyzwyczaiły się do tego. Rzadko je nawożę i rzadko je podlewam. Wtedy, kiedy widzę, że już potrzebują po korzeniach.
1: Najstarszy okaz ma już 14 lat. O storczykach i ciekawostkach związanych z tymi kwiatami możecie przeczytać na rmf24.pl w zakładce Nauka. A my słyszymy się o 15.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Plan na ten tydzień jest bardzo prosty i gorący. Z każdym dniem coraz cieplej, w sobotę nawet do 36 stopni na zachodzie.
13: Przepraszam, ile?
12: Aż dostałem gorączki prawie, jak na to patrzę.
13: Dobrze, to zacznijmy od początku. Jutro spodziewamy się maksymalnie
12: 21-22.
13: No i to jest przyjemne.
12: Czyli optymalnie tak jeszcze. Okay. Wtoreczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: Tylko w lepszej połowie dnia wiemy, jaki jest najgrzeczniejszy...
0: RMF Alternatywa.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Do it different, but it's not up to you. You had it easy, but had nothing to do.

0: Wstawajcie, RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 63 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Gołaszyn, chodzi o odcinek Łuków-Siedlce, zderzyły się dwa samochody. Droga jest zablokowana. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który został zastrzelony dziś przed południem w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Trwa obława na sprawcę. Ten temat wróci w relacji reportera RMF FM o 16. Prokuratura Regionalna w Warszawie zdecydowała, że prowadzi analizę akt śledztwa prokuratury okręgowej przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna został zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem nielegalnego posiadania broni i gróźb pozbawienia życia. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztofie, dlaczego zarządzono tę analizę?
2: W wydanym komunikacie prokuratura ograniczyła się do stwierdzenia, że dokona tej analizy pod kątem prawidłowości oraz zasadności podjętych przeciwko podejrzanemu czynności procesowych. Nie informuje, czy ma jakieś wątpliwości dotyczące działań podległej jej jednostki. Zatrzymanie i późniejsze aresztowanie przez sąd dziennikarza wywołało wiele kontrowersji. Głos zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, a Leszek K., przypomnę, został zatrzymany z bronią gazową, na którą mimo obowiązku nie miał zezwolenia. Wcześniej groził śmiercią komendantowi policji z podwarszawskiego Piaseczna.
1: Znany rockman Alice Cooper przekonał się na własnej skórze, że są uczciwi ludzie na świecie, gdy w Arizonie muzyk przez roztargnienie zostawił na stacji benzynowej swoją kartę kredytową. Znalazca zadał sobie wiele trudu, by dotrzeć do artysty. Skontaktował się z organizacją charytatywną założoną przez Coopera, a ta umożliwiła spotkanie muzyka ze znalazcą. Wdzięczny Cooper podarował mu swoją najnowszą płytę z autografem i zapozował do wspólnych zdjęć.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry.
2: I zapraszamy na fakty.
3: Zaczynamy fakty punktualnie o 16. Dajcie głośniej.
2: Ofiara to 44-letni obywatel Rosji.
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego przy ulicy w Białej Podlaskiej.
2: Problemy po kolizji na drodze krajowej 50 na Mazowszu.
1: A w stolicy utrudnienia przez remonty w centrum.
2: A na koniec zawrot na prędkość.
4: Około 3 sekund do setki.
1: Studenci AGH zaprezentowali swój najnowszy bolid elektryczny. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny zastrzelonego dziś rano w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Wciąż poszukiwany jest sprawca.
2: W Białej Podlaskiej jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Witaj, Dominiku. A co właśnie z napastnikiem? Wiadomo, kim on jest?
5: Dzień dobry. Policja wciąż to ustala. Wiadomo, że do komendy przewiezionych zostało kilka osób, ale jak się dowiedziałem, są to osoby, które zdaniem policji coś mogą wnieść do sprawy. Na razie mundurowi zakładają, że sprawca wciąż jest na wolności. Z tego powodu na polecenie prezydenta do miejskich szkół i przedszkoli wysłano straż miejską. W Białej Podlaskiej nie czuć jednak paniki, a wjeżdżając do miasta nie widziałem też żadnej policyjnej blokady. Nie ma tutaj atmosfery zagrożenia i chociaż pojawiały się różne plotki o kolejnych strzelaninach, to policja konsekwentnie je dementuje. Biała Podlaska, Dominik Smaga.
1: Korek na krajowej 50C między Łochowem i Mińskiem Mazowieckim.
2: W pobliżu Wojtów na jezdnię przewróciła się ciężarówka. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
6: Tym żyje Warszawa.
1: Dwa duże remonty, komory ciepłownicze i torowiska tramwajowego ruszyły dzisiaj przy Alei Niepodległości w Warszawie.
2: No i to oczywiście oznacza utrudnienia dla pasażerów w centrum stolicy.
1: W pobliżu miejsca remontu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
2: Michale, co się zmieniło?
7: Tramwaje nie jeżdżą Aleją Niepodległości między ulicą Nowowiejską a Aleją Armii Ludowej. Obok teraz pracują ekipy sieci ciepłowniczych. Oni muszą zdążyć z tym remontem przed kolejnym sezonem grzewczym. A pasażerowie skarżą się, że podróż trwa dzisiaj dłużej.
8: Dzisiaj z 4 przesiadkami jechałyśmy trasą, którą normalnie jechałybyśmy tylko autobusem i tramwajem.
9: Odczułam tutaj różnicę. Niestety przez to się też spóźniłam do pracy. W szczególności, że to jest centrum Warszawy. No.
7: Jaką ma pani radę dla tych, którzy dzisiaj chcą jechać tramwajami, a tutaj jest inaczej?
9: Cierpliwość. Przede wszystkim cierpliwości.
7: Więcej czasu na przejazd powinni zarezerwować też kierowcy. Aleja Niepodległości w centrum Warszawy jest zwężona i przez to teraz w godzinach szczytu są większe niż zwykle korki.
1: Czas na wizytę u lekarza, bez terminów i kolejek. Dostaną się wszyscy słuchacze RMF 24. W swoim radiowym gabinecie jest już Marek Łabno, nasz lekarz dyżurny.
2: Marku, jakim tematem zajmiesz się dzisiaj?
10: Witam bardzo serdecznie. Dzisiejszy, już trochę wakacyjny program będzie poświęcony najczęstszym urazom. Odpowiem na pytanie, czy trampolina ogrodowa to zawsze tylko dobra zabawa i jak korzystać z niej bezpiecznie. Wyjaśnię też, czym różni się złamanie od skręcenia i od zwichnięcia. Podkreślę, jaki sprzęt jest według mnie absolutnie niezbędny, jeśli chcecie uniknąć poważnych konsekwencji, jeżdżąc na hulajnodze albo na rowerze. Zaprosiłem też gościa, ortopedę i lekarza medycyny sportowej, doktora Martina Bazana. Serdecznie zapraszam.
1: My także zapraszamy serdecznie.
2: Do radia internetowego RMF 24.
1: Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid.
2: Stworzony w Krakowie pojazd, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej.
1: Co potrafi? Opowiadali nam Konrad Wołczański-Zup
2: i Grzegorz Jagieło.
11: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
12: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generują opony.
11: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiam tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
1: Śpieszymy donieść, że do następnych faktów RMF FM pozostało około 26 minut.
2: Tak jest. Punktualnie o 16.30, także nasze fakty kulturalne.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest...

0: apetyt na temperaturę będzie rósł w miarę jedzenia poszczególnych dni tygodnia. Tak, z każdym tygodniem będzie coraz cieplej. Ale to jest hit w ogóle.
1: Mało tego, że z każdym tygodniem, z każdym dniem tego tygodnia.
0: Z każdym
1: tygodnia,
0: dniem, chciałem powiedzieć. Tego tygodnia,
1: będzie
0: dokładnie.
1: Cieplej. Już od czwartku nawet 27-28 stopni na zachodzie kraju.
0: Dawać
1: piątek
0: to lato,
1: 32,
0: dawać.
1: Sobota 34. O mamo.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Patrzymy na zegar, no to już chyba czas. 3 minuty.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia.
2: W sprawie zwrotu pieniędzy za sprzęt, który nasz kraj przekazał Ukrainie, a poinformował o tym szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
3: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
1: Polska domaga się zwrotu prawie 500 000 000 euro z Europejskiego Funduszu Pokojowego.
2: Komisja Europejska chce nam przelać jedynie 10% tej kwoty.
1: Kolejny atak na nowy dom Polski w Jerozolimie.
2: Nasza ambasada w Izraelu zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku polskiego klasztoru.
1: Placówka poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych.
2: W wpisie podkreślono, że osoby dopuszczające się nękania muszą być pociągnięte do odpowiedzialności.
1: Tankowce pełne ropy zaczęły płynąć przez cieśninę Ormus, napisał na swym portalu prezydent Donald Trump.
2: Zapewnił też, że południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna.
1: W wyniku ogłoszenia wstępnej umowy z Iranem o otwarciu Ormuzu i zniesieniu amerykańskiej blokady irańskich portów, ceny surowca znacząco spadły.
2: Ropa Brent o około 5% do $83 za baryłkę. Czas na fakty kulturalne RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Żuchta. Witamy.
4: Jestem. Dzień dobry.
1: Kasiu, na początek o premierze klasyki w nowej odsłonie.
4: Chodzi o prapremierę Inferna Augusta Strindberga w Teatrze Siemaszkowej w Rzeszowie. Choć powieść powstała 130 lat temu, sposób, w jaki opisuje przeciążenie bodźcami, lęk przed cywilizacyjnym przełomem i taki rozpad wewnętrznej równowagi, brzmi dziś wyjątkowo aktualnie. I dlatego reżyser Radosław Stępień sięgnął po tekst, który nigdy wcześniej nie został wystawiony w teatrze. Najbliższe pokazy Inferna jutro i pojutrze. Do 28 czerwca trwać będzie szczecińskie święto klasyki filmowej. Pokazy odbywają się w kinie Zamek.
5: Do klasyki wracamy bardzo rzadko. To są filmy, które dzisiaj działają, które są ciągle aktualne, które ciągle potrafią wzbudzić jakieś emocje.
4: Zapewnia Krzysztof Spór z kina Zamek. W programie jeszcze m.in. Spragnienie miłości, Casablanca, Opętanie czy Wszyscy ludzie prezydenta. Jednym z gości trwającego w Monte Carlo festiwalu telewizyjnego jest Michael Hirst, twórca dynastii Tudorów i Wikingów. Opowiedział tam o dwóch kolejnych projektach historycznych, nad którymi obecnie pracuje. Jednym z nich jest poświęcony epoce Wikingów serial Krwawy topór, a bohaterami drugiego będą średniowieczni heretycy, którzy stworzyli własną wizję chrześcijaństwa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Wish. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: A w studiu Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
1: Zapraszamy.
3: Witamy.
4: Prawdopodobny motyw zbrodni.
1: Zabójstwo taksówkarza z Czerska było zaplanowane.
4: Posłuchajcie ustalenie reportera RMF FM.
1: Zaprezentujemy też opinię o prezydencie USA.
4: Sporo Polaków nie ufa Donaldowi Trumpowi.
1: Pytaliśmy dlaczego.
4: Będzie taniej.
1: Ale spodziewajmy się podwyżek.
4: Mamy ważne informacje dla kierowców.
1: Konkretnie dotyczące naszych portfeli.
4: Zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem usłyszał 27-letni Mateusz G. z Czerska w Pomorskiem.
1: Według najnowszych informacji ofiara i podejrzany znali się, informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co mówił mężczyzna podczas przesłuchania?
5: Przyznał, że te zbrodnie planował. Jak usłyszałem w prokuraturze, tłumaczył, że 75-letni taksówkarz miał w przeszłości skrzywdzić kobietę z jego otoczenia. Śledczy będą teraz weryfikować tę wersję, ale nie wycofują się z pierwotnego założenia, że motywem zbrodni mogła być chęć kradzieży samochodu. Według ustaleń prokuratury mężczyzna zamówił w piątek kurs do Chojnic, a w trakcie jazdy kazał kierowcy zjechać na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem, zadając mu w sumie 3 ciosy, które okazały się śmiertelne. Następnie odjechał jego Mercedesem, jednak samochód zatrzymał się po przejechaniu zaledwie kilkuset metrów. Prawdopodobnie nie zabrał taksówkarzowi kluczyków. Podejrzany został zatrzymany następnego dnia w Gdańsku. Grozi mu dożywocie.
4: Sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące.
1: Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 rozbił się podczas lotu szkoleniowego koło Irkucka na Syberii.
4: Maszyna spadła w trakcie podchodzenia do lądowania. Pilotom udało się katapultować.
1: Rosyjskie dowództwo zapewnia, że na pokładzie samolotu nie było pocisków.
4: Armia Putina używa tego typu samolotów do ataków na Ukrainę.
6: Pytamy o fakty.
1: Czy możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?
4: No, co drugi Polak uważa, że nie.
1: Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
4: Tylko 30% badanych wierzy, że na prezydencie USA możemy polegać.
1: Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś z mieszkańcami Warszawy o tym badaniu. Dlaczego Polacy zatem nie ufają Trumpowi?
7: Po pierwsze, dlatego, że jest politykiem nieprzewidywalnym. Moi rozmówcy uważają również, że Donald Trump podejmuje decyzje, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami.
8: Nie można mu do końca ufać, bo bardzo często zmienia zdanie. Jest troszkę nieobliczalny.
9: Na Donalda Trumpa to na pewno nie możemy liczyć. Realizuje wyłącznie swoje biznesowe cele.
7: To głosy mieszkańców Warszawy. Z drugiej strony moi rozmówcy podkreślali, że prezydent USA Donald Trump obecnie bardziej angażuje się w sprawy Bliskiego i Dalekiego Wschodu, dlatego poświęca znacznie mniej uwagi Europie.
4: Jutro na stacjach paliw będzie nieco taniej.
1: Kierowcy w najbliższym czasie muszą jednak spodziewać się podwyżki. Niebawem wygasną przepisy obniżające akcyzę na paliwo.
4: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, co to będzie oznaczać dla zmotoryzowanych?
10: Na razie kierowcy zobaczą drobną obniżkę, bo jutro na dystrybutorach zobaczymy 5 zł 97 groszy za litr benzyny 95 oraz 6 zł 37 groszy za litr oleju napędowego. To odpowiednio o 7 oraz 3 grosze mniej. Ale o północy wygasa rozporządzenie obniżające akcyzę. To oznacza, że kolejne maksymalne ceny paliw będą już obliczone w oparciu o pełną stawkę tej opłaty. Wynika z tego, że ceny paliw zostaną powiększone o 29 groszy za litr w przypadku benzyny 95 i o 28 groszy za litr w przypadku oleju napędowego. Pełna akcyza wróci więc na stację w najbliższą środę. W międzyczasie spodziewany jest spadek cen ropy w związku z zapowiadanym porozumieniem między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. To może pomóc w uniknięciu skokowej podwyżki.
1: Jak rząd chce załatać dziurę budżetową? Do czyich kieszeni zamierza sięgnąć?
4: O tym usłyszycie w Faktach Ekonomicznych o 17.30. Zapraszamy w imieniu Krzysztofa Berendy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Ach, tak się zastanawiam. Na co komu ciepłe kraje? Skoro w sobotę ciepłe kraje, to my będziemy mieć tutaj w Polsce 34 stopnie w cieniu na zachodzie kraju.
12: No, troszkę się mylisz, bo 36, będąc tutaj dokładniejszy na zachodzie, rzeczywiście przygotujmy się i te wszystkie patenty, czyli dużo wody.
11: Cienia też.
12: Cienia. No i co jeszcze? Hamak. Wachlarz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: A teraz wszystkie ręce na pokład. Chodzą słuchy, że lewy do...
0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

in an Escher town.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki odbył dwie rozmowy z Donaldem Trumpem w czasie wczorajszej gali Federacji UFC organizowanej w urodziny amerykańskiego przywódcy.
2: A poinformował o tym w Waszyngtonie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Jedną rozmowę krótką widzieliście Państwo wokół kamery tuż przed jedną z walk, chyba tych końcową, jedną z końcowych walk, ale wcześniej także odbywała się inna rozmowa już wewnątrz w samym budynku.
1: Minister zapowiedział, że po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i podzieli się z nim informacjami na temat m.in. obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: A więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych faktach.
4: Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim wygrała kluczowe głosowania,
1: zobowiązując prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. To konieczne, by pozbawić go stanowiska.
2: Kiedy mogłoby to nastąpić? Pytał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
5: Zanim opozycji prezes musi na mocy uchwały zwołać walne w ciągu 30 dni. Sęk w tym, że robić tego nie zamierza, bo uważa, że to działanie bezprawne.
6: Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
7: Czyli raczej nie spodziewajmy się kolejnego walnego w czerwcu, krótko mówiąc.
6: W kwietniu, w przyszłym roku wyborczego.
5: W kwietniu kończy się kadencja Radosława Piesiewicza, ale już zapowiedział, że będzie ubiegał się o reelekcję. Opinie prawne prezesa PKOL kwestionuje doradca ministra sportu Robert Korzeniowski.
8: Prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami, czy zakładnikami jego woli czy gierek.
5: Wydaje się zatem, że na pozór opozycja w PKOL-u odniosła dziś zwycięstwo. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej, wygląda ono na pyrrusowe i na zmianę prezesa jego przeciwnicy jeszcze poczekają.
1: Jak finansować system ochrony zdrowia?
2: To pytanie m.in. padnie w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
1: Po 18:00 gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Wojciech Konieczny, senator Nowej Lewicy i były wiceminister zdrowia.
2: Zapraszamy.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
10: Dzień dobry. Rząd spróbuje jutro ograniczyć rynek turystycznego wynajmowania mieszkań. Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o usługach hotelarskich i w nim zapisane jest to, że każdy, kto ma mieszkanie, które wynajmuje jak hotel, ten będzie musiał zgłosić to mieszkanie do rejestru. I co jeszcze ważniejsze, gminy będą mogły wyznaczać tak zwane strefy wolne od Airbnb, czyli powstaną całe strefy, całe budynki, a nawet całe dzielnice, gdzie takich mieszkań na krótkoterminowy najem nie będzie można mieć. No bo coś takiego często przeszkadza mieszkańcom, oni chcą mieszkać, a za drzwiami często mają hotel, głośny hotel i to bywa problemem. Ludzie po prostu nie chcą mieć kłopotliwych sąsiadów. Karą za złamanie tych ograniczeń będzie nawet 50 tysięcy złotych. Jutro te zmiany ma zatwierdzić rząd, a potem trafią one pod obrady Sejmu. Jutro rząd zajmie się także wprowadzeniem nowego podatku. I mówiąc wprost, to będzie podatek od Orlenu. Formalnie nazywa się on podatkiem od nadmiarowych zysków, czyli od tego, co Orlen zarobił na drogiej ropie. Skarb państwa chce na tym zyskać 4 miliardy złotych. A propos paliw, jest szansa na to, że w końcu będą tańsze. Ropa naftowa na światowych rynkach mocno idzie w dół. Po tym, jak Donald Trump ogłosił koniec wojny z Iranem, baryłka ropy WTI potaniała sprzed weekendowych 95 dolarów do raptem 80. I pomagają tutaj także spadające kursy walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,24 zł, dolar 3,65, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 4,91.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Alternatywa.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński w studiu. Zaczynamy.
2: Zapraszamy.
3: Prezydent zdobył informację o amerykańskiej obecności w naszym kraju.
2: I podzieli się nimi z szefem MONU.
3: Dokąd uciekł napastnik?
2: Po porannym zabójstwie.
3: Białej Podlaskiej pyta nasz reporter.
2: Finansowanie ochrony zdrowia, o tym w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
3: Grzegorz Sroczyński zaprosił Wojciecha Koniecznego.
2: Senatora Nowej Lewicy i byłego wiceministra zdrowia. Polski prezydent rozmawiał dwukrotnie z Donaldem Trumpem oraz m.in. z wiceprezydentem J.D. Vance'em i specjalnym negocjatorem Jaredem Kushnerem.
3: To według szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza plon udziału Karola Nawrockiego w uroczystościach związanych z 250. rocznicą powstania USA połączonych z urodzinami amerykańskiego przywódcy.
2: Na konferencji prezydenckiego ministra był korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, co Karol Nawrocki miał usłyszeć od Donalda Trumpa?
4: Dzień dobry. Prezydent Donald Trump podtrzymał w czasie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim deklarację o zwiększeniu obecności sił USA w Polsce. Po przyjeździe do Polski polski prezydent chce spotkać się z szefem MON i rozmawiać na temat m.in. obecności wojskowej USA w naszym kraju. Polska zabiega, by obecność rotacyjna została zamieniona na obecność stałą. Minister Marcin Przydacz wyjaśnił, że wczoraj podczas wizyty w Białym Domu prezydent Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem. Miał rozmawiać także z szefem dyplomacji USA, szefem Departamentu Energii oraz wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Minister dopytywany, czy są jakieś zdjęcia czy filmy z tych rozmów, zawsze przecież kancelaria chętnie udostępnia takie materiały, stwierdził, że prezydent był na urodzinach Donalda Trumpa i trudno by robił sobie wówczas zdjęcia. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
3: Informacja sprzed chwili podana przez agencję Reutera.
2: Wstępne porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane.
3: Sygnowali je prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump,
2: wiceprezydent J.D. Vance,
3: a także przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagheera Ghalibafa. Sprawca zabójstwa Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie wciąż poszukiwany.
2: Przed 10:00, przypomnijmy, zastrzelił 44-letniego Rosjanina.
3: Tożsamość zabójcy nie jest jeszcze znana.
2: W miejscu tragedii na osiedlu Jagiellońskim jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Co o tym zdarzeniu, Dominiku, mówią mieszkańcy?
5: Są zaskoczeni, bo uważają to miejsce za spokojne osiedle starszych ludzi.
6: Na co dzień nic się tutaj nie dzieje. Dzieci się bawią, kościół dzwoni. Lata temu tylko było słychać o jakimś morderstwie w bloku obok, a tak? Spokojnie.
7: Ostatnio spokojnie to było, nic się nie działo.
8: Nie spodziewałam się takiego czegoś.
5: Policja apeluje o zwracanie uwagi na podejrzanie zachowujących się ludzi i prosi o wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu zabójcy.
9: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
2: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
3: Witamy i zapraszamy.
10: Witam Państwa bardzo serdecznie, a dziś zaprosiliśmy Wojciecha Koniecznego, senatora PPS-u, klub Nowa Lewica, lekarz, neurolog i do niedawna wiceminister zdrowia. Witam, panie senatorze.
11: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
10: No macie kolejną minę, która właśnie wybuchła już pod koalicją rządzącą. Młody lekarz Dawid Kacprzyk, a jednocześnie radny KO i szef partyjnej młodzieżówki KO, zarobił 1 600 000 w zeszłym roku w warszawskim szpitalu południowym, który podlega pod KO, jak się można domyślić.
11: Z jednej strony można by tak nieco ironicznie powiedzieć, pogratulować młodzieży, ale tak na serio, no to mina wybuchła pod panem doktorem, tak mi się wydaje, bo oczywiście bazujemy na doniesieniach...
10: No ale ktoś mu te pieniądze wypłacił.
11: Tak,
10: sam sobie chyba
11: tak,
10: nie wypłacił.
11: To jest druga sprawa, ale bazujemy na doniesieniach medialnych, prawda? Nie, no ale z tego, co wiemy, to sytuacja jest no bardzo ciężka, ponieważ takie pieniądze w moim odczuciu są nierealne do zarobienia taką lekarską robotą.
10: Czy można zostać jeszcze youtuberem
11: Znam
10: youtuberów, którzy tyle zarabiają w tym wieku, ale ten chłopak ma 28 lat, nie ma specjalizacji.
11: O to chodzi. Ja wiem, że są lekarze, nie jest ich tak dużo, jak się może powszechnie sądzi, którzy zarabiają takie pieniądze, czy większe. Ale no w tym wieku to naprawdę jest to sytuacja, no, która będzie budzić kontrowersje słusznie i myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ no tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach, jednocześnie udziela się medialnie, zresztą No chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tę sytuację.
10: No myślę, tego, że właśnie wiem, to... teraz nie będzie chodził do mediów.
11: Patryk no właśnie szkoda, Słowik, szkoda.
10: Patryk Słowik w portalu Zero ujawnił dziś, że Kacprzyk według grafiku pełnił dyżur na SOR-ze, a jednocześnie pojawiał się w telewizji, uczestniczył w posiedzeniach Rady Dzielnicy. Nasz młody lekarz w tym warszawskim szpitalu południowym w lutym spędzał na dyżurach średnio 13 godzin, w czerwcu zbliżył się do 14 godzin, a w listopadzie 15 godzin dziennie z zeszłego roku. Jak to jest możliwe?
11: Nie wiem, doktorze, swego czasu ja miałem po 12 dyżurów, czy 13, 6 w oddziale, 6 w pogotowiu, nie wiem, ja to tam jakby przeliczyć, nie przeliczyłem tego, ile to jest godzin miesięcznie. Zresztą zależy, czy to są jakby dyżury 24-godzinne, czy te mniejsze, ale tego, to jest bardzo trudne do przeżycia, jeżeli się to rzeczywiście odbywa.
10: Nie,
11: i
10: panie
11: pracuje.
10: Doktorze, ja wiem, że panie senatorze, panie doktorze, ja wiem, że praca lekarza jest trudna i te dyżury są trudne. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że on w czasie tych dyżurów jednocześnie występował w telewizji. No, no jak no, to jest możliwe? Pan no, był szefem możliwe. Szpitala, dyrektorem szpitala.
11: Ja wiem, panie doktorze, byłem szefem szpitala, byłem jednocześnie senatorem zeszłej kadencji i no nie mogłem być jednocześnie w szpitalu i w Sejmie. No to tego się nie dało zrobić, więc oczywiście za każdym razem no to był taki usprawiedliwiona niepłatna nieobecność i tak pan doktor powinien postępować. No jeżeli gdzieś był zatrudniony i w tym czasie pełnił jakieś inne funkcje, to pisze pismo do dyrekcji, jest jakieś zastępstwo, czy może sobie poradzą bez niego, no zależy jaka sytuacja tam jest na tym oddziale i go nie ma. Natomiast jeżeli w tym czasie brał pieniądze, no to to jest ciężkie wykroczenie przeciwko prawu pracy, przeciwko obowiązkom służbowym, przeciwko przepisom NFZ-u, przeciwko swojej specjalizacji. No tutaj dlatego mówię, że sytuacja jest ciężka, ponieważ jest to sprawa wielowątkowa. Jeżeli doniesienia się potwierdzą i to wygląda tak, jak media przedstawiają, no to tutaj, gdzie nie spojrzeć, to coś jest naruszone, jakiś przepis.
10: Nie boi się pan, że wy jako koalicja przez takie rzeczy i przez służbę zdrowia, kolejne afery w służbie zdrowia, przegracie wybory?
11: Afery to by było może do przeżycia jakoś, bo jedna afera przykrywa drugą i inne sprawy i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy no, tą ochronę zdrowia poprawiali, żebyśmy pokazywali, że to robimy, żeby to było widoczne. To jest, przez to się wygrywa wybory, tak mi się wydaje. Jeżeli tego nie ma, no to rzeczywiście sytuacja może być gorsza. Natomiast przez afery, no to są, to jest, no, nie chcę wielkich słów używać, ale powiedzmy jakieś wynaturzenie, no. Nie można też tak do końca tego traktować, no bo to jakby przez pijanego, nie wiem, policjanta przegrać wybory, no przez,
10: pan, ale...
11: przez lekarza, którego nie było w pracy, a powinien być, no to jest jego
10: wie pan,
11: przewinienie.
10: Nie, tu chodzi trochę o co innego. Myślę, że ludzi co innego wkurza, zwłaszcza młodych, że po prostu jak jesteś działaczem Koalicji Obywatelskiej, tudzież być może Lewicy, to możesz ten 1 600 000 zarobić, a jak nie jesteś, to nie zarobisz, mój drogi. To tak działa, tak ludzie patrzą na
11: tak,
10: tę historię.
11: Taka zbitka oczywiście jest niebezpieczna. Panie redaktorze, to jest tak. System ochrony
10: zdrowia...
11: Ale
10: nie ma pan wrażenia, że to nie jest zbitka, to nie jest jakieś popólstwo. To tak wygląda po prostu.
11: System ochrony zdrowia jest...
10: Zna pan 28-latka lekarza bez specjalizacji, który 1 600 000 zarobił? Ja nie znam.
11: Na medycynie nie znam, bo może, nie wiem, na giełdzie, czy miał bogatych rodziców, no są różne takie, no to, czy nie wiem, miał jakąś firmę, która, nie wiem, czymś handlowała, około medycznie, takie jakieś tam przypadki w przeszłości były. Ale na medycynie, na leczeniu ludzi, na byciu w szpitalu, na specjalizowaniu się, na wykonywaniu jakichś zabiegów, no to nie znam. To muszę powiedzieć, że to jest sytuacja,
10: no
11: która jest dla mnie nieznana.
10: Porozmawiamy o tym, o służbie zdrowia i o tym galimatiasie w drugiej części. Chcę jeszcze pana zapytać, czy prezydent Nawrocki opluwał własną ojczyznę w Stanach Zjednoczonych?
11: Nie wiem, to znaczy nie słyszałem tak, żeby aż opluwał. Oczywiście wyzłośliwiał się.
10: W koalicji rządzącej zacytuję Krzysztofa Brejzę, który napisał: opluwanie własnej ojczyzny, tego jeszcze żaden prezydent RP nie grał.
11: Wyzłośliwia się pan prezydent, próbuje dopiec swoim przeciwnikom politycznym za granicą, to robi. Czy to jest opluwanie tych polityków? No, jeżeli ktoś tak to odbiera, no to jest, może tak jest, ale ja bym powiedział, że niepotrzebnie przenosi spory wewnętrzne na rynek zewnętrzny, na to, co powinien ugrać tam w Stanach Zjednoczonych. I jeżeli tak robi i robi to w obecności Amerykanów, Amerykanie to odnotowują, to jest oznaka nie jego siły, tylko jego słabości.
10: Nawrocki, prezydent Nawrocki mówił w Stanach, że polityka prowadzona przez obecny rząd raczej przeszkadza niż pomaga. Stwierdził też, że Donald Tusk i Radosław Sikorski zniszczyli relacje FUPY ze Stanami, które on musi naprawiać.
11: Panie redaktorze, nie jestem tym zaskoczony, ponieważ to jest wspólnota pewna. Prezydent Trump i pan prezydent Nawrocki mają bardzo podobne taki imidż polityczny, mają bardzo podobny i myślę, że prezydent Nawrocki stara się naśladować te takie ekstrawaganckie również wypowiedzi prezydenta Trumpa i tak sobie po prostu hasa.
10: Porozmawiam o tym jeszcze w drugiej części. Wcześniej hasał minister Sikorski, który też robił heheszki z kolei z prezydenta Nawrockiego, że może poboksuje w tej gali MMA i może nawet do półfinału dotrze, więc rozumiem, że jest ciąg zdarzeń, które obie strony robią sobie.
11: Nie wiem, jakim stylem.
10: To, co najprzyjemniejsze. Dobrze, panie senatorze, za chwilę będziemy rozmawiać dalej. Żegnamy słuchaczy RMF FM. Przechodzimy teraz do naszych mediów społecznościowych i do Radia RMF 24. A porozmawiałem m.in. o nowym programie PiS-u, który być może też jest trudny dla koalicji. Zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Zderzenie auta osobowego z ciężarówką na trasie S11 w Zachodniopomorskim.
2: Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Jezdnia w kierunku Szczecinka jest zablokowana.
1: Spory korek na autostradzie A2 na wysokości Poznania.
2: Dwa pasy jezdni w stronę Świecka między węzłami Krzesiny Luboń zostały zablokowane po wypadku, w którym ranna została jedna osoba.
1: Z wiaduktu spadł mężczyzna.
2: Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze około 2 godzin.
1: 18-letni Bartosz G. podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. w Mławie na Mazowszu był poczytalny w chwili popełnienia czynu. Tak uznali biegli psychiatrzy.
2: Oznacza to, że mężczyzna będzie mógł uczestniczyć w toczącym się postępowaniu i w pełni odpowiadać przed sądem.
1: Zbrodnia wstrząsnęła opinią publiczną wiosną ubiegłego roku. Ciało Mai K. znaleziono tydzień po jej zaginięciu.
2: W tym czasie Bartosz G. przebywał w Grecji.
1: Do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi z PiSu.
2: Pismo skierował prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Jak podała wcześniej prokuratura krajowa, chodzi o śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych.
2: Na mundialu Hiszpania kontra
1: Republika Zielonego Przylądka.
2: O tym meczu usłyszycie więcej w faktach RMF FM o 19:00. Już teraz zapraszamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Dajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
2: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński. Prosimy.
3: Kontrowersje w sprawie młodego lekarza.
4: Koordynatora SOR-u w warszawskim szpitalu południowym.
3: NFZ skontroluje placówkę.
4: Pozostałości po II wojnie światowej na dnie Bałtyku.
3: Na ile mogą być niebezpieczne?
4: Znamy wyniki badań.
3: Republika Zielonego Przylądka nie pozwoliła sobie strzelić gola w pierwszej połowie meczu.
4: No to zadziwiające, bo rywalem Hiszpania.
3: Jeden z głównych faworytów do wygrania mundialu. Narodowy Fundusz Zdrowia wszczął kontrolę w warszawskim szpitalu południowym.
4: Te informacje potwierdził dziennikarz RMF FM.
3: A celem kontroli jest ustalenie, czy lecznica spełniła wymogi w zakresie zapewnienia personelu lekarskiego na szpitalnym oddziale ratunkowym.
4: Jest to reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza, który jest koordynatorem SOR-u.
3: Z informacji, jakie podaje 29-latek, wynika, że pracuje także w trzech innych placówkach medycznych w stolicy. Miał pracować średnio 11 godzin dziennie, wliczając niedzielę i święta.
4: Lekarz miał zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł.
3: Jego przypadek był poruszony w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Gościem Grzegorza Sroczyńskiego był senator Nowej Lewicy, były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny.
5: To sytuacja, która będzie budzić kontrowersje, słusznie. I myślę, że do wyjaśnienia na wielu płaszczyznach, ponieważ tutaj pan doktor robi specjalizację, jednocześnie koordynuje oddział, jednocześnie pracuje w innych szpitalach, jednocześnie udziela się medialnie, zresztą chyba teraz jest czas, żeby pan doktor pochodził trochę do mediów i wyjaśnił tą sytuację.
3: Całą rozmowę publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
4: Katastroficzne wizje się nie sprawdziły.
3: To najważniejszy wniosek po zakończeniu największego w historii polskiego Bałtyku projektu badającego wraki, amunicję i broń chemiczną, które zalegają na dnie polskiego morza.
4: Eksperci przebadali m.in. wrak tankowca Franken, wrak Stuttgart
3: oraz rejony Głębi Gdańskiej i Rynny Słupskiej. Co ustalili?
6: Zbiorniki na Frankenie są prawie że puste. Te, do których nie ma dostępu i gdzie może coś być, znajdują się poniżej poziomu dna, więc nawet jak się rozszczelnią, to skażą dno, natomiast nie będzie takiego wypływu, który mógłby spowodować jakąś plamę oleju na powierzchni.
7: Jak te wyniki zostały przyjęte tutaj w Gdyni?
6: Ja myślę, że one są uspokajające w gruncie rzeczy. Morze Bałtyckie ma problemy, ale okazuje się, że te pozostałości II wojny światowej, których się tak bardzo obawialiśmy, można by plasować gdzieś na kolejnych, dalszych miejscach jako pewien problem, natomiast nie pośród tych kluczowych.
4: Wyjaśniał Jan Młotkowski.
3: Z zastępcą dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
8: Mundial 2026. Kto wyjdzie z grupy?
4: Duża niespodzianka po pierwszej połowie meczu Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka na piłkarskim mundialu. W starciu potęgi z Kopciuszkiem wciąż jest 0-0.
3: Tak jest, to wszystko śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Witamy Cię, Czarku.
9: Dzień dobry.
3: Jak wygląda to spotkanie? Opisz.
9: No, poza tym, że zaskakująco. Dzielni Kaboverdeńczycy, tak się mówi o mieszkańcach tego kraju. Mądrze się bronią. Hiszpanie oszczędnie natomiast gospodarują swoim potencjałem. Dopiero w końcówce pierwszej połowy dwie bardzo dobre sytuacje Angola miał Ferran Torres. Natomiast pierwszy celny strzał, bardziej podanie do bramkarza, Hiszpanie oddali dopiero w 15 minucie, co też o czymś świadczy. Faworyt na razie więc zawodzi na całej linii Republika Zielonego Przylądka. Półmilionowy afrykański kraj, nieco większy od powiatu białostockiego, jak sprawdziłem, przeżywa swoje chwile chwały. Ale pamiętajmy, że w debiutującej na Mistrzostwach Świata reprezentacji Cabo Verde próżno szukać gwiazd. Hiszpania natomiast ma Rodriego, Gaviego, Pedriego, Fabiana Ruiza i tak dalej, więc jeśli remis utrzyma się do końca meczu, byłaby to do tej pory największa sensacja tego mundialu.
4: No właśnie, oglądacie mecze mundialowe?
3: Domy, tak, oczywiście.
4: No ale co jeśli telewizor jest jeden?
3: A część domowników chce oglądać coś innego?
10: No najlepiej to podpiąć laptopa i po prostu na dwa ekrany oglądać.
11: Kto, komu miałby ustąpić? No bo mecze zwykle lepiej się ogląda na większym ekranie.
10: Zależy, kto rządzi w domu.
12: A pani źle trafiła, bo ja bym też słuchała i oglądała.
11: To bardzo dobrze trafiłam.
12: Ja lubię piłkę nożną, bardzo lubię.
13: Każdy ma swoje hobby, no. Nie ma co zabierać jedno drugiemu.
14: No trzeba dążyć po prostu do tego, żeby w zgodzie jakoś móc funkcjonować.
4: No pełna zgoda tak z rozmówcami jest. Naszej reporterki Agnieszki Wyderki.
3: Kibiców i nie tylko im, fanom sportu, polecamy następne fakty RMF FM o 20:00. Zapraszamy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: W nawiązaniu do faktów sportowych muszę wam powiedzieć, Hiszpania remisuje 0-0 z Republiką Zieloną.
0: RMF Alternatywa.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wasn't meant to be.
1: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Stawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
3: Zapraszamy. Donald Trump ogłasza.
4: W piątek otwarcie cieśniny Ormus.
3: Bruksela otwiera się na Kijów.
4: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
3: Słuchajcie faktów RMF FM.
4: To najlepszy wybór.
3: A dowodzi tego kolejna nagroda dla naszego radia.
4: Prawdziwa sensacja na mundialu.
3: Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Cieśnina Ormus będzie całkowicie otwarta w piątek, oświadczył Donald Trump po przybyciu do francuskiego Evian Le Bain na szczyt G7.
4: Podczas konferencji z prezydentem Emmanuelem Macronem amerykański przywódca wyjaśnił, że teraz cieśnina jest częściowo otwarta.
3: A dotyczy to południowej części szlaku, który leży bliżej Omanu.
4: Unia Europejska otworzyła pierwszy klaster negocjacyjny z Ukrainą.
3: Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania temu krajowi przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych.
4: Klastrów negocjacyjnych jest 6, ale ten pierwszy jest najważniejszy. Obejmuje on wdrożenie fundamentalnych reform, takich jak zachowanie praworządności, walkę z korupcją i reformę administracji. Postrzegamy zmotoryzowanych na Podlasiu. Są utrudnienia na trasie S61 między Ełkiem i Raczkami.
3: W pobliżu miejscowości Planta przewrócił się samochód dostawczy. Zablokowana jest jezdnia w stronę Suwałk.
4: Najdroższy, zniszczony przez agresywnego pacjenta sprzęt na szpitalnym oddziale ratunkowym przy Unii Lubelskiej w Szczecinie to analizator do pomiaru parametrów krytycznych.
3: Placówka być może kupi nowe takie urządzenie, ale z decyzją czeka do ostatecznego ustalenia strat, co może potrwać 2 tygodnie.
5: Czekamy na ekspertyzę. Daliśmy sobie te 14 dni, żeby oszacować. Oczywiście wszystko jest ubezpieczone. Ubezpieczyciel będzie miał potem roszczenia. W przypadku postępowania karnego na pewno jako oskarżyciel posiłkowy do tego postępowania przystąpimy, no bo tak to jest. Jak ktoś nabroi, to musi zapłacić za te swoje działania.
4: Powiedział nam Konrad Jarosz, dyrektor naczelny szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie.
3: 75-letni agresywny pacjent nie został jeszcze przesłuchany. Nie pozwala na to jego stan zdrowia.
6: Cieszą nas takie fakty.
4: Radio RMF FM przed chwilą zostało wyróżnione nagrodą w kategorii Marka 25-lecia.
3: Statuetki wręczono podczas trwającej w Warszawskim Pałacu Zamojskich uroczystej gali z okazji jubileuszu ćwierćwiecza portalu Wirtualne Media.
4: Na miejscu jest nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór, Michale. Jak kapituła uzasadniła to wyróżnienie dla nas?
7: Dobry wieczór, to jest nagroda za to, że radio RMF FM ma z jednej strony najwięcej słuchaczy, a do tego to są słuchacze, którzy nam ufają. To podkreślała tu redaktorka naczelna portalu Wirtualne Media, Daria Różańska-Darisz.
8: Jesteście na podium w rankingach zaufania. Dostarczacie nie tylko informacji, ale i rozrywki, radości, dlatego otrzymaliście tę nagrodę od nas.
7: Statuetkę odebrał przed chwilą prezes zarządu grupy RMF, Tomasz Ramza, który podkreśla, że tworzenie takiego programu to jest duża odpowiedzialność.
9: Jak mamy codziennie 8 milionów słuchaczy, jeśli oni nam ufają, no my musimy wstać codziennie rano i dowieść tę obietnicę, którą im składamy. To jest nasz dzień dzisiaj i wspaniała nowina dla naszej rodziny RMF-owskiej.
7: A w tej rodzinie, i to jest najważniejsze, i to też padło przed chwilą, jesteście przede wszystkim wy, nasi słuchacze.
3: Bardzo wam dziękujemy, że jesteście z nami.
4: I zapraszamy was na fakty o 21:00. Wtedy przywita się z wami Mateusz Bożek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Mundialowa sensacja w mistrzowskich faktach sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
10: Dobry wieczór, witam. Wielka Hiszpania zatrzymana przez Republikę Zielonego Przylądka. Jeden z głównych faworytów do wygrania Mistrzostw Świata, tak się mówi przynajmniej, zaledwie zremisował 0-0 z krajem o populacji mniej więcej Poznania. Punkty w debiucie na Mundialu Republiki Zielonego Przylądka i w topa w wykonaniu Hiszpanów. Jak na razie największa nami na tych mistrzostwach. Kolejne mundialowe emocje od 21:00 w grupie G. Zmierzą się Belgia i Egipt. Belgowie jeszcze kilka lat temu byliby uważani za faworytów do zwycięstwa mundialu. Dziś, zdaniem analityka piłkarskiego Marka Marciniaka, który pracował z Belgami na mundialu 2018, to może być co najwyżej czarny koń turnieju, choć wciąż w kadrze ma takie nazwiska jak Courtois czy De Bruyne.
11: Mają też nowe gwiazdy, tak? Jak chociażby Jeremy Doku, który jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Bardzo ciekawy środek pola, Yuri Tielemans, ale też André Onana, który moim zdaniem z taką trochę bardziej pozytywnie zbalansowaną wersją Paula Pogby.
10: Belgom spróbują odpowiedzieć gwiazdy Egiptu Mohamed Salah i Omar Marmoush. Lada chwila początek czwartego meczu finałowego w basketlidze. Za Stal Zielona Góra podejmie Legię Warszawa, która prowadzi w serii do 4 wygranych. 2-1. Za Stal chce się zrewanżować Legii za ostatnią domową porażkę sprzed kilku dni.
0: Wyczyszczenie głowy do góry i walczymy dalej.
12: Nie wyszły nam 2 mecze, na pewno będziemy dążyć do tego, że będzie kolejny lepszy w naszym kraju.
10: Mówili trener Za Stalu Arkadiusz Miłoszewski i koszykarz Filip Matczak. Początek o 20:15. Na najwyższe w karierze 47. miejsce w rankingu ATP awansował nasz tenisista Kamil Majchrzak po zwycięstwie w turnieju w holenderskim Sertogenbosch. Wśród panie najwyżej z Polaków niezmiennie Iga Świątek na 3. pozycji.
1: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Po Blisk Plus i nowy skan.

Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę trenę w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Phone. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Wam przedstawia Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. Na początek o zmianach w unijnym systemie ETS. Są nowe limity emisji dwutlenku węgla. Polska głosowała przeciw. W faktach także najnowsze informacje w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Poznań będzie fantastycznym miejscem spotkań baśniowych stworów i postaci. Zbliża się festiwal Pyrkon. Jest jednak kilka ważnych zmian. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji dwutlenku węgla, które mają obowiązywać w przemyśle do 2030 roku. Jak dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli, Polska głosowała przeciw. To od tych limitów zależy, ile darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla utrzymają energochłonne gałęzie gospodarki. A zaostrzenie wymogów oznacza większe koszty dla firm. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czy to polska porażka?
3: Nie jest to całkowita przegrana. Polska znalazła się w grupie przeciwników, w której poza małymi krajami, Litwą, Łotwą i Maltą, znalazły się także Włochy. Ostatnio Rzym i Warszawa tworzą trzon sprzeciwu wobec ETS. Jak ustaliłam, udało się wywalczyć, że będzie możliwa zmiana wskaźników decydujących o pozwoleniach na emisję CO2. I jeżeli te korekty będą oznaczać złagodzenie systemu, to będą działać wstecz, czyli firmy dostaną wyrównanie. Taką rewizję ETS-u Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Będzie to kolejna okazja dla Polski do walki o korzystne dla przemysłu zmiany.
4: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
2: Ocaliliśmy Izrael od unicestwienia, ale nasza walka nie dobiegła końca, oświadczył w specjalnym wystąpieniu telewizyjnym premier Izraela. Benjamin Netanyahu zapowiedział, że siły zbrojne nadal pozostaną w strefie bezpieczeństwa w Libanie, tak długo, jak będzie to konieczne. Zapewniał też, że państwo żydowskie będzie aktywnie zapobiegać zagrożeniom w regionie i nie dopuści do tego, by Iran złamał porozumienie z USA i próbował zdobyć broń jądrową. W czasie wystąpienia Netanyahu Hezbollah odpalił rakiety i drony na izraelskie wojska w strefie buforowej w południowym Libanie. Prokuratura Krajowa przygotowuje odpowiedź dla sądu dotyczącą miejsca przebywania Zbigniewa Ziobry. Jak dziś ujawniliśmy, sędzia prowadzący postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania poprosił śledczych o wyjaśnienie, czy podejrzany nadal znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Według przepisów to przesłanka do wydania nakazu. Ponieważ Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, wniosek o ściganie go europejskim nakazem może być oddalony.
5: My mamy zupełnie przeciwne stanowisko. Uważamy, że nawet gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych, to jest zasadna i tą argumentację szeroko przedstawimy w tym piśmie. Natomiast oczywiście decyzja należy do sądu.
2: Zapowiadał rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Jak ustalił nasz dziennikarz, adwokat Ziobry dostarczył dziś do sądu oświadczenie swojego klienta, który potwierdza, że polityk przebywa w USA. W Poznaniu ostatnie przygotowania do tegorocznej edycji festiwalu Pyrkon. To największe święto miłośników fantastyki, rozpocznie się w piątek. Organizatorzy zapowiedzieli jednak kilka zmian. Jakich? To sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Wydarzenia po raz pierwszy będą tłumaczone na język migowy. Zainteresowanie konwentem jest tak duże, że zdecydowano się wprowadzić limity sprzedaży wejściówek. W ubiegłym roku udział w festiwalu wzięło ponad 66 tysięcy osób. W tym roku będą też sprawdzane rekwizyty wnoszone przez uczestników.
7: Nie mogą wejść z repliką prawdziwej broni ze względu na bezpieczeństwo, bo z daleka nie widać, czy jest broń prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Oczywiście można przyjść z bronią fantastyczną, z gier, filmów, seriali. Ta cała otoczka fantastyczna, ona nadal jest obecna i może być obecna.
6: Mówi Piotr Derkacz z klubu Fantastyki Druga Era. Głównymi punktami festiwalu będą spotkania z twórcami fantastyki oraz wydarzenia związane z cosplayem.
2: A głównym punktem w RMF FM już za chwilę będą fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
8: W Seattle rozpoczął się już mecz dwóch faworytów do wyjścia z grupy G Mundialu. Belgii i Egiptu 3 minuty za nami 0-0. Drugie spotkanie w tej grupie będzie o 3 nad ranem. Iran zmierzy się z Nową Zelandią, a reprezentacja Iranu, przypomnę, przez konflikt zbrojny z USA, który trochę potrwał, może przebywać na terenie tego kraju tylko w dniu meczu i dzień wcześniej. To się nie zmieniło. Zgodnie z regulaminem mamy bazę w Meksyku, do której wracamy prosto po meczu. W Meksyku jesteśmy jesteśmy szczęśliwi. Czujemy tam wsparcie. Zapewnia trener Iranu Amir Galamenei, który ze swoją kadrą z Inglewood koło Los Angeles ma do granicy Meksyku kilkaset kilometrów. I przypomnę, zmagania w grupie H z kolei zaczęliśmy od sensacji. Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0. O północy w tej grupie Arabia Saudyjska zagra w Miami z Urugwajem. Siatkarscy mistrzowie i wicemistrzowie Polski zbroją się przed nowym sezonem Plus Ligi. Nowym zawodnikiem mistrzów, czyli Aluronu CMC Warty Zawiercie, został reprezentant Polski Tomasz Fornal. Natomiast wicemistrzów Bogdanki Luku Lublin został reprezentant Francji Musgei. Magdalena Stysiak wraca do reprezentacji naszych siatkarek na drugi turniej Ligi Narodów. Do kadry zostały też dowołane Paulina Adamaskę i Sonia Stefanik. Turniej w Bangkoku rozpocznie się w środę, a terminarz mamy na rmf24.pl. Na koniec jeszcze Zielona Góra i czwarty mecz finałowy Basket Ligi między Zastalem i Legią Warszawa. Minęła już pierwsza połowa i Zastal prowadzi 40-31.
1: We wtorek na północy, wschodzie, w centrum okresami opady deszczu, pojawią się burze, grzmieć może na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu. Termometry pokażą 16 kreszek na północnym wschodzie, 19 w centrum, 22 kreski na południu, ale już w piątek nawet 30 kresek, w sobotę i niedzielę na zachodzie na termometrach zobaczymy nawet 35 stopni. Poplista Plus i randki z raperami. Ed Sheeran na...
0: RMF Alternatywa.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: I przedstawia Mateusz Bożek.
2: Rosyjski artysta otwarcie krytykujący Władimira Putina, ofiarą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Fakty otwieramy najnowszymi ustaleniami w sprawie tragedii, do jakiej doszło na Lubelszczyźnie. Potem ważne informacje dla kierowców z Krajowej 92. Stadion Wembley w Londynie będzie miał nowego rekordzistę. Nie piłkarskiego, a muzycznego. Zastrzelony dziś w Białej Podlaskiej obywatel Rosji był artystą otwarcie krytykującym Władimira Putina. Znany był jako Siemion Skrepecki, tworzył karykatury i performanse wyśmiewające politykę rosyjskiego przywódcy. Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, mężczyzna od pewnego czasu mieszkał w Białej Podlaskiej. Został zastrzelony obok parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
3: Usłyszałem strzały takie, nie wiem, za 20 może, 10, jak fajerwerki, jak wystrzał z wydechu. Po chwili widzę, że jeden radiowóz, później drugi radiowóz.
4: Sądziłam, że to są jakieś petardy.
5: Spokojne, bardzo spokojne osiedle.
3: Bardzo spokojna okolica. Nigdy się czegoś takiego tutaj nie zdarzyło.
6: Brak słów.
2: Zabójstwo przypominało egzekucję. Sprawca miał oddać kilka strzałów z bliskiej odległości, po czym strzelić do już leżącego mężczyzny. Zabójca wciąż nie został zatrzymany. Uwaga kierowcy, zablokowana jest Krajowa 92 w Sochaczewie na Mazowszu. To odcinek Łowicz-Błonie. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W Stanach Zjednoczonych doszło do katastrofy wojskowego samolotu B-52. Bombowiec rozbił się tuż po starcie z bazy amerykańskich sił powietrznych Edwards w Kalifornii. Na miejsce natychmiast przybyły służby ratunkowe. Sytuacja jest dynamiczna. Napisano na koncie bazy na portalu X. Polsce nie udało się przekonać Komisji Europejskiej do zwrotu pełnej kwoty za sprzęt wojskowy przekazany Ukrainie w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej agresji, a chodzi o prawie 500 000 000 euro. Posiedzenie Unijnej Rady do Spraw Zagranicznych nie przyniosło ważnego dla Polski porozumienia, przyznał w Luksemburgu szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
7: My stoimy na stanowisku, że to, co już zostało uzgodnione, powinno być wypłacone zgodnie z już przyjętymi decyzjami, a o nowych wpłatach, nowym kształcie możemy mówić już w nowych cyklach płatniczych, ale konsensusu na razie nie ma.
2: Komisja Europejska z puli, którą dysponuje, chce oddać darczyńcom jedynie po 10% pieniędzy, a resztę przeznaczyć na nowe wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Czy polski rząd rozważa wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci? Między innymi o to zapytamy w jutrzejszej porannej rozmowie w RMF FM. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister edukacji, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. A godzinę wcześniej w internetowym radiu RMF 24 gościć będziemy generała Mirosława Różańskiego, senatora i byłego dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Zapraszamy w imieniu Piotra Salaka.
8: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Swoje mecze rozgrywa tam reprezentacja Anglii w piłce nożnej. Tu odbywają się też mecze finałowe Pucharu Anglii. Wielki stadion Wembley będzie miał nowego rekordzistę. Tym razem nie zostanie mi jednak drużyna piłkarska, a słynny wokalista Harry Styles.
9: Brytyjski artysta rozpoczął 12-dniową rezydencję na Wembley. Tyle bowiem występów zaliczy podczas jednej tylko trasy koncertowej. Pobije tym samym rekord grupy Coldplay, która królowała na północno-londyńskim obiekcie przez 10 wieczorów, i Amerykanki Taylor Swift, występującej w tym samym miejscu aż 8 razy. Szacuje się, że do 4 lipca w ciągu tych kilkunastu dni przez bramki stadionu przejdzie niemal 1 000 000 fanów. Muzyczni krytycy piszą nad Tamizą jednomyślnie, że to już nie jest zwykła trasa koncertowa, to popkulturowy fenomen i koronacja Harry'ego Stylesa na ikonę współczesnej muzyki.
2: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan, a za chwilę w RMF FM najnowsze doniesienia ze świata sportu.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Ostatnie już dziś mistrzowskie fakty sportowe, zaprasza na nie Cezary Dziwiszek.
6: Egipt prowadzi 1-0 z Belgią na mundialu. Do przerwy. W 19 minucie pięknego gola strzałem za pola karnego strzelił Emam Ashour. Asystował mu słynny Mohamed Salah. Przypomnę rozkład jazdy dla nocnej zmiany. O północy spotkanie Arabii Saudyjskiej z Urugwajem, o 3:00 Iranu z Nową Zelandią. Jak mawia klasyk, wielkie turnieje i finały wygrywa się obroną. Potwierdza to trener i analityk piłkarski Marek Marciniak.
10: Zamiast patrzeć na te działania ofensywne, którymi oczywiście wszyscy się zachwycamy, bo gole są solą futbolu, tak? Zachęcam do zobaczenia, jak drużyny reagują w momencie, w którym piłkę tracą. Wola odbudowania właśnie tej pozycji w obronie, jaka jest wola tego, żeby nie stracić bramki. Przerwanie kontrataku będzie niezwykle ważne na tych mistrzostwach.
6: Mundialową rozmowę Patryka Serwańskiego z Markiem Marciniakiem o taktycznych ciekawostkach polecam na rmf24.pl. Tunezyjska Federacja Piłkarska w półśrodki się nie bawi. Po bolesnej porażce ze Szwecją 1-5 w pierwszym meczu na mundialu zwolniony został trener Sabri Lamouchi. To przypomina historię Henryka Kasperczaka, który w 1998 roku, będąc właśnie trenerem Tunezji, został zwolniony po 2 meczach Mistrzostw Świata. Medaliści zimowych Igrzysk Olimpijskich i ich trenerzy otrzymali od PKOL-u pieniądze, które miał wypłacić były już sponsor Zonda Krypto za tokeny. Ogłosił to prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz.
11: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
6: No i jeszcze kogoś w tej wyliczance zabrakło. Jeszcze Kasper Tomasiak, 3-krotny medalista olimpijski. On również otrzymał obiecane pieniądze. Na koniec meldunek z finału Basket Ligi za Stal Zielona Góra. Po raz 4 mierzy się z Legią Warszawa, zanosi się w końcówce spotkanie na okazałe zwycięstwo za Stalu 76-60. Do końca spotkania kilka minut i jeśli takim wynikiem zakończy się ten mecz, czyli zwycięstwem za Stalu, to w serii do 4 wygranych będziemy mieli remis 2-2.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
12: Poblista Polski, Formuła 1 i miłość i...

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: I need to have breaking all the rules because I've got to have you back.
1: My też, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Kurz Bożek.
3: Donald Trump zapewnia, że amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie więcej. Przywódca USA miał o tym rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim. Kierowcom tankowanie będzie droższe. Dziś kończy się obniżka akcyzy na paliwa. Na koniec sport. Najlepsi trenerzy tenisa zjechali do Szczecina, gdzie będą szkolić młode talenty. Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim podtrzymał swoje zobowiązanie dotyczące zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Tak zapewnił dziś Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Do rozmów przywódców miało dojść dwukrotnie w czasie wczorajszych uroczystości w Białym Domu. O szczegółach z Waszyngtonu nasz korespondent Paweł Żuchowski.
4: Dobry wieczór. Wszystko działo się przy okazji gali mieszanych sztuk walki i 80. urodzin prezydenta Trumpa.
5: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski.
4: Takie zapewnienie miał usłyszeć prezydent Nawrocki.
5: Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy i pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
4: Mówił również minister Przydacz.
5: Przede wszystkim pan prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze.
4: A Karol Nawrocki miał w czasie tego wieczoru w Białym Domu rozmawiać też z szefem Departamentu Energii, szefem dyplomacji USA oraz wiceprezydentem USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Niemal połowa Polaków uważa, że Polska nie może ufać Donaldowi Trumpowi w kwestii bezpieczeństwa. Tylko co trzeci badany wierzy, że w trudnej sytuacji moglibyśmy liczyć na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. A my łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, rozmawiałeś dziś z politykami. Jak oni oceniają wyniki tego badania?
6: Politycy opozycji winą za brak zaufania Polaków do Donalda Trumpa obarczają przede wszystkim obecnie rządzących.
7: Nie można kierować się w polityce międzynarodowej własnymi sympatiami bądź antypatiami, tak jak to robi Donald Tusk, który po prostu nie lubi Donalda Trumpa i ze względu na tą jego niechęć do Donalda Trumpa poświęca kwestie związane z naszym bezpieczeństwem.
6: Tak uważa wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Kurzejewski. Z kolei politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że w sprawach związanych z obronnością to nie relacje osobiste są gwarancją bezpieczeństwa.
8: Sojusz mamy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi jako całością. I to jest, proszę pamiętać, że tam administracje się zmieniają, a jednak państwo funkcjonuje, jest to potężny sojusznik.
6: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Przypomnę, z sondażu wynika, że nawet co drugi Polak uważa, że nie możemy liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa.
9: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
3: O północy wygaśnie rozporządzenie obniżające akcyzę na paliwa. Rząd przedłużył obniżkę podatku VAT, ale nie przygotował rozporządzenia, które utrzymuje w mocy obniżoną akcyzę. A to oznacza, że niebawem tankowanie będzie droższe. O ile i od kiedy? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
10: Teoretycznie akcyza wraca do pełnej stawki, ale ponieważ resort energii obliczył maksymalne ceny paliw z uwzględnieniem jeszcze obniżonej opłaty, to jutro na pylonach jeszcze nie zobaczymy podwyżki. Przeciwnie, będzie drobna cena 5,97 zł za litr benzyny 95 oraz 6,37 zł za litr oleju napędowego. To górne limity na wtorek, czyli o 7,03 zł mniej. Jednak maksymalne stawki, które zostaną wyliczone na środę, będą musiały już uwzględnić zmianę akcyzy. Dotychczas obniżka wynosiła 29 zł za litr benzyny oraz 28 zł za litr oleju napędowego. Tego rabatu od środy nie będzie. Portfele kierowców może jednak uchronić taniejąca ropa. Cena za baryłkę błyskawicznie spadła po ogłoszeniu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
3: Trenerzy tenisa z najlepszego ośrodka na świecie na kortach w Szczecinie. Do stolicy Pomorza Zachodniego przyjechali hiszpańscy szkoleniowcy z Rafa Nadal Academy. Dziś odbył się tam pierwszy z dwóch turnusów obozu tenisowego dla dorosłych i dla juniorów.
2: Poznawaliśmy różne techniki zagrania, no i staraliśmy się trzymać piłkę w korcie.
11: Ćwiczyłyśmy pod koniec na przykład serwis.
12: A czego byście się w ogóle chciały nauczyć tutaj?
13: Dobrze serwować.
14: Cieszę się bardzo, ponieważ można bardzo dobrze rozwinąć swój angielski, no i zapoznać się też z nowymi trenerami i rozwinąć się tenisowo bardzo.
12: A jakiego masz ulubionego tenisistę albo tenisistkę?
14: Alcaraza. No i z tenisistek to Maja Chwalińska.
3: Nie mogło oczywiście jej zabraknąć. A z młodymi tenisistami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Poza Majorką, gdzie mieści się główna siedziba Akademii Nadala, Szczecin jest jedynym miastem w Europie, w którym taki obóz zorganizowano. I na koniec jeszcze Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W fazie grupowej Belgia niespodziewanie remisuje z Egiptem 1-1.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sobotę na termometrach i w niedzielę nawet 34 kreski. W piątek już bardzo ciepluteńko. No, czekamy na lato od niedzieli. W piątek na termometrach 30 stopni. Jutro na północy, wschodzie, w centrum okresami popada deszcz. Może zagrzmieć na Warmii, Mazurach, Podlasiu. 16 kresek na Podlasiu do 22 na południu. Top Lista Plus i moda hotelowa gwiazd.
1: RMF Alternatywa.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Telefon. Tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn.
1: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Stawia Mateusz Bożek. Siły Izraela będą w strefie Gazy, w Libanie i Syrii tak długo, jak będzie to potrzebne, oznajmia premier Izraela, mimo że jest wstępne porozumienie pokojowe między USA a Iranem. W faktach także o porcie Polska wiemy, kiedy ruszy budowa największego lotniska w kraju. Urugwaj czy Arabia Saudyjska? Właśnie rozpoczyna się kolejny mecz tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To historyczne zwycięstwo, które przetrwa pokolenia. Tak o wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych i Iranu mówił premier Izraela. Benjamin Netanyahu oznajmił również, że izraelskie wojska pozostaną w strefie Gazy, w Syrii i Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Uratowaliśmy nasz kraj przed zagładą, ale mówię wam, obywatele Izraela, że walka się nie skończyła. Będziemy musieli nadal stać na straży, nadal być silni i zdecydowani, by bronić się w razie potrzeby. Netanyahu mówił, że nie dopuści do tego, by Iran złamał porozumienie z USA i próbował zdobyć broń jądrową. Późnym wieczorem Hezbollah odpalił rakiety i drony na izraelskie wojska, które znajdują się w strefie buforowej w południowym Libanie. Agencja Reutera donosi, że pociski zostały zestrzelone. We wrześniu rozpocznie się budowa portu Polska, największego lotniska w kraju. Taki plan potwierdza w rozmowie z RMF FM rządowy pełnomocnik do spraw budowy portu Maciej Lasek. Powstanie w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
3: Wrzesień to jest rozpoczęcie ciężkich prac budowlanych, czyli fundamentowania. W przyszłym tygodniu podpisujemy umowę z firmą Budimex, która będzie realizatorem tego pierwszego etapu budowy.
4: Czy będzie jakiś punkt kluczowy, punkt zwrotny, pierwszy, kiedy zobaczymy jakiś efekt?
3: Dla mnie ten pierwszy etap to jest zakończenie fundamentowania, bo tak dobra jest inwestycja, jak jej fundamenty.
4: I kiedy to się wydarzy?
3: Mamy dobry projekt. No, rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
4: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
3: Koniec 32 roku. Taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
2: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. O szczegółach planów dotyczących budowy portu Polska piszemy na rmf24.pl. Ponad 20 członków załogi wciąż przebywa na pokładzie zatrzymanego przez brytyjskich komandosów tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni. Kapitan okrętu został aresztowany. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
5: Kapitan jednostki to 24-letni obywatel Indii. Reszta załogi pochodzi z Gruzji. Istnieją podejrzenia, że statek o nazwie Smytros przewoził rosyjską ropę naftową, łamiąc tym samym międzynarodowe sankcje nałożone na Moskwę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pogratulował Wielkiej Brytanii podjęcia zdecydowanych działań. Komandosi z elitarnej jednostki Royal Marines wraz z agentami do walki z przestępczością przejęli rosyjski tankowiec, schodząc na jego pokład z helikoptera. Obecnie jednostka nie może kontynuować rejsu. Zakotwiczona jest u wybrzeży hrabstwa Dorset, gdzie znajduje się pod ścisłym nadzorem brytyjskich władz.
6: Mundial w faktach RMF FM.
2: Na Hard Rock Stadium w Miami właśnie rozpoczyna się kolejne spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie H Urugwaj zawalczy o 3 punkty z Arabią Saudyjską. Zdecydowanym faworytem dzisiejszego spotkania drużyna z Ameryki Południowej. W naturze odkryła ponad 400 nieznanych gatunków storczyków, ale te dostępne u nas hoduje w domu na parapecie bez sukcesów. W rozmowie z RMF FM profesor Marta Kolanowska z Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla, że teoretycznie wie, czego im trzeba.
7: Trzeba patrzeć przede wszystkim na korzenie, ponieważ storczyki, większość z nich, tych tropikalnych, rośnie jako epifity, więc ich korzenie są pokryte taką tkanką, welamenem, która chłonie wilgoć z tropikalnej tej mgły na przykład. Jak ona jest nasiąknięta wodą, to robi się przezroczysta, przez co widzimy takie zielone korzenie. Więc kiedy widzimy zielone korzenie, znaczy nie podlewamy, bo one już są mokre. A jak są szare, to podlewamy. Ale to tak tylko teoretycznie wiem. Bo tak w praktyce, jak mi się przypomni, to je podleję, a jak nie, to różnie bywa.
2: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Kolanowską o tym, jak odkrywa się, opisuje i nazywa te nowe gatunki, znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: I ruszyli. Saudyjska Arabia, Arabia Saudyjska czy Urugwaj. Właśnie.

niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać. Już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM to wydanie przygotował dla nas Mateusz Bożek.
2: A to wydanie faktów otwieramy najnowszymi informacjami w sprawie katastrofy wojskowego samolotu w Stanach Zjednoczonych. Według doniesień mediów nie żyje kilku członków załogi. Najlepszą odpowiedzią na agresję Rosji jest przyspieszenie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, przekonuje Wołodymyr Zełenski przed szczytem grupy G7. W faktach także o młodych naukowcach z Krakowa, którzy stworzyli w pełni elektryczny bolid. 8 osób miało zginąć w katastrofie samolotu B-52 w pobliżu bazy sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Edwards w Kalifornii. Taką informację podała stacja CNN. Przypomnę, maszyna rozbiła się tuż po starcie. B-52 to amerykański ciężki bombowiec strategiczny zdolny do przenoszenia broni jądrowej. Otwarcie pierwszego klastra w negocjacjach o przystąpieniu Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej jest wyraźnym sygnałem, że postępu Europy nie da się zatrzymać, oznajmia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekonuje, że jedną z najlepszych odpowiedzi, jaką Europa może dać na rosyjskie ataki i ciągłe akty agresji, jest przyspieszenie procesu akcesyjnego. Przywódca Ukrainy zaznaczył, że wielokrotnie proponował Władimirowi Putinowi spotkanie i zakończenie wojny, jednak bezskutecznie. Wołodymyr Zełenski przybył do Genewy, gdzie weźmie udział w szczycie grupy G7, czyli 7 największych gospodarek świata. Sąd okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze szpitala uniwersyteckiego. Do tragedii doszło w zeszłym roku na terenie lecznicy. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
3: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i postanowił umorzyć postępowanie karne, uznając, że sprawca w momencie popełnienia zbrodni był niepoczytalny. Taką opinię wydali powołani w sprawie biegli, psycholog oraz dwóch psychiatrów, których sąd przesłuchał podczas posiedzenia. Jarosław W. zostanie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem śledczych, którzy o to wnioskowali, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ze względu na chorobę psychiczną mężczyzna mógłby w przyszłości popełnić podobne przestępstwo. Na posiedzeniu pojawiła się rodzina zmarłego lekarza i Jarosław W. został doprowadzony do sądu z aresztu.
4: Fakty z Łódzkiego.
2: Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę nowej ponad 2-kilometrowej obwodnicy Łodzi. Była obiecywana mieszkańcom od lat. Odetchnąć z ulgą mogą szczególnie ci, którzy mieszkają na osiedlu Wiskitno. Nowa droga zapewni lepszy dojazd do autostrady A1, a także zmniejszy ruch ciężarówek w tej części miasta, zapewnia prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
5: Po części to my zgotowaliśmy los mieszkańcom tej części Łodzi, tworząc tam z jednej strony, i to dobre, miejsca pracy dla łodzian, ale z drugiej strony musimy też zadbać o to, żeby było tam przede wszystkim bezpiecznie. O tym też przekonały mnie ostatnio kontrole, które odbywają się tam permanentnie ze strony policji, i faktycznie ilość pojazdów i nieszanowanie przepisów ruchu drogowego jest tam codziennością, w związku z czym musimy temu zaradzić.
6: Nowa obwodnica powstanie między ulicami Jędrzejowską a tak zwaną Trasą Górną.
7: Po jednym pasie w każdą stronę, infrastruktura piesza, rowerowa, oświetlenie, zieleń, skrzyżowanie Trasy Górna z ulicą Brujecką. W tym miejscu będzie wpięta ta obwodnica, więc wpinamy się w taki sam przekrój.
2: Dodają wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski i Grzegorz Nita z Zarządu Łódzkich Inwestycji. Szacowany wstępnie koszt budowy obwodnicy Wiskitna to około 40 milionów złotych. Ma być gotowa pod koniec 2029 roku. W faktach ponownie zaglądamy na boiska tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. W grupie H Urugwaj walczy z Arabią Saudyjską. Po pierwszej połowie górą Saudyjczycy. Prowadzą 1-0. Zespół AGH Racing oficjalnie zaprezentował swój najnowszy w pełni elektryczny bolid. Pojazd stworzony w Krakowie, który będzie prezentowany także poza granicami kraju, jest 11. już bolidem skonstruowanym przez studentów z Koła Naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Co potrafi?
8: Bolid jest zdolny do rozpoznawania toru, a także samemu do wyboru optymalnej ścieżki i do pokrywania jej.
9: Nasz układ napędowy składa się z 4 niezależnych silników elektrycznych umieszczonych bezpośrednio w kołach. Takie rozwiązanie pozwala nam sterować niezależnie momentem i dzięki temu dodatkowo jeszcze wykorzystywać maksymalną przyczepność, jaką generują opanek.
8: Jest on nastawiony na dość krótkie odcinki. Przede wszystkim stawiam tutaj na jak największe przyspieszenie oraz jak największe przeciążenia boczne w zakręcie. Przyspieszenie to jest to rzędu około 3 sekund do setki.
2: Opowiadali RMF FM Konrad Wołczański-Zup i Grzegorz Jagiełłom. Kolejne fakty punktualnie o 2:00 zaprasza Karol Płaczkiewicz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Elektryczny bolid, taki szybki, że kierowca dojeżdża do mety przed rachunkiem za prąd. No mówię.
0: RMF Alternatywa.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Aktualnie o drugiej przedstawi Karol Płaczkiewicz. Witamy.
2: Jestem, zapraszam. Ciężarówka wpadła do rowu na drodze S6 w Zachodniopomorskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Szczecina. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji dwutlenku węgla. Mają obowiązywać w przemyśle do 2030 roku. Będą też emocje sportowe. W ostatnich minutach meczu Arabii Saudyjskiej z Urugwajem. Remis 1-1. Uwaga kierowcy na S6 w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Osina i Goleniów lotnisko na wysokości miejscowości Glewica ciężarówka wpadła do rowu. W kierunku Szczecina przejedziecie teraz tylko lewą stroną. Jedźcie ostrożnie. Unia Europejska zatwierdziła nowe limity emisji CO2 dla przemysłu. Będą one obowiązywać do 2030 roku. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska była przeciwko tym regulacjom. To od tych limitów zależy, ile darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla otrzymają energochłonne gałęzie gospodarki. A zaostrzenie wymogów oznacza większe koszty dla firm. Czy to polska porażka?
3: Nie jest to całkowita przegrana. Polska znalazła się w grupie przeciwników, w której poza małymi krajami, Litwą, Łotwą i Maltą, znalazły się także Włochy. Ostatnio Rzym i Warszawa tworzą trzon sprzeciwu wobec ETS. Jak ustaliłam, udało się wywalczyć, że będzie możliwa zmiana wskaźników decydujących o pozwoleniach na emisję CO2. I jeżeli te korekty będą oznaczać złagodzenie systemu, to będą działać wstecz, czyli firmy dostaną wyrównanie. Taką rewizję ETS-u Komisja Europejska ma przedstawić w połowie lipca. Będzie to kolejna okazja dla Polski do walki o korzystne dla przemysłu zmiany.
2: Wyjaśniała nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.